siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzy.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, bo napędzać te zegary, by

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

Potemkino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje nerwy

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

kochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skradł.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się płaci czekać jak. Jesień jak jesień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry z nowego studia. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. W wiadomościach też kolejne potwierdzenie starego porzekadła, że sen to zdrowie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24-procentową stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
3: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
1: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojke z NASK-u, przestępcy grasują między innymi w serwisach społecznościowych.
4: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
1: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na pięciolatkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. A to już inna sprawa spod Radomia. 34-latek odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre były w rejestrze zabytków. Mężczyzna obrzucał je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Za to, co zrobił, trafił do tymczasowego aresztu. Ma też przejść badania psychiatryczne. Grozi mu 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie 3 metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
5: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
1: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio i immunoterapią z całego kraju. Więcej snurem i snu głębokiego wiąże się z niższym ryzykiem dziesiątek chorób. Dobry sen może wspierać nasze zdrowie. Naukowcy twierdzą, że osoby, które śpią dłużej właśnie w fazie REM i śnie głębokim, rzadziej zapadają na wiele poważnych chorób, w tym demencję, chorobę Parkinsona, cukrzycę typu drugiego i depresję. Najkorzystniejsze dla zdrowia okazało się spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Z kolei sen krótszy niż 5 godzin wyraźnie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.
0: No to ja się teraz do czegoś przyznam. Nie mogłam dzisiaj w nocy spać z tej ekscytacji z powodu nowego studia. Ale

0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 4 po 6, dzień dobry, Asia Kruk. Naprawdę czuję się, jakbym po raz pierwszy siedziała za mikrofonem, a to po prostu nowe studio. Tak przy okazji, proszę Państwa, sprawdźmy, czy nasz telefon działa. Proszę dzwonić 22 444 4004, ale chyba wszystko działa. Dzisiaj środa, 30 dzień września, 273 dzień roku, do końca roku 92 dni i 82 do końca jesieni. Słońce wstanie o 6.35, zajdzie 16 minut po godzinie 18.00. Dzisiaj tak się składa od razu, że dzień chłopaka jest, więc wszystkim panom, którzy jeszcze czują się chłopakami, po prostu wszystkiego najlepszego. Dzień dobry. Przypominamy, z nowego studia Radia Pogoda. Pogodny poranek, a w nim Dalida.

0: Świat, a właściwie świt, to się dopiero zaczyna. 9 minut po godzinie 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A co w porannej prasie, Michale?
1: Tematy związane z wojną w Ukrainie w Gazecie Wyborczej i w Rzeczpospolitej na pierwszych stronach. Wyborczej, tryliony rubli na zbrojenia. Kreml będzie wydawał jeszcze więcej na obronę, aby pokryć rosnący deficyt. Władze rosyjskie zamierzają zaciągnąć większe pożyczki i podnosić podatki. Z kolei w Rzeczpospolitej, także na pierwszej stronie, czytamy, że Unia Europejska spodziewa się nasilenia ataków hybrydowych Kremla, a reakcja ma być bolesna dla Moskwy. Na czym ta bolesność ma polegać? Wśród rozważanych wczoraj kroków pojawiło się przejęcie rosyjskich rezerw zdeponowanych w Brukseli. Tutaj mowa jest o 200 albo 250 miliardach euro. Mowa też była o wstrzymaniu wydawania co roku setek tysięcy wiz dla Rosjan, którzy chcą się wygrzewać na plażach hiszpańskiej Marbeli czy szusować po alpejskich stokach we Francji. To dzisiaj w Rzeczpospolitej. W prasie kolorowej przeróżne tematy na pierwszych stronach, na przykład w fakcie Arkadiusz Milik był gwiazdą reprezentacji Polski, gra we włoskim klubie Juventus i jest bezkarny, bo został zatrzymany przez policję, jak przekraczał podwójną ciągłą.
0: I?
1: Mandatu nie dostał.
0: No to co,
1: pouczony
0: ma immunitet?
1: Został. No nie wiem, to dzisiaj pierwsza strona faktu. Z kolei w Super Expressie, no tak, oczywiście temat lalki musiał się pojawić.
0: Pewnie.
1: Czwarte wcielenie Izabeli Łęckiej to tytuł artykułu. Tak, to dzisiaj premiera tej wersji kinowej. Także Maciej Dowbor na okładce Super Expressu przyznaje, że popularność matki dała mu dobry start. Nazwisko pomogło mi zaistnieć, mówi. I takie tematy dzisiaj.
0: No, szczere. Wyznanie jakże prawdziwe. Ale my wróćmy do lalki, proszę państwa, bo to dzisiaj premiera kinowa Lalki. Natomiast przez cały tydzień w Radiu Pogoda w pogodnym poranku po godzinie 9 rozdajemy lalkę książkową i bilety na tę filmową, najnowszą. Proszę wejść na stronę www.radiopogoda.pl i napisać w specjalnym formularzu, za co państwo lalkę cenią. Czy może to jest lektura, która wywarła na państwu największe wrażenie? Proszę dołączyć swoje imię i numer telefonu, to po 9 zadzwonimy, porozmawiamy, no i wręczymy nagrody. Będzie miło. 11 minut po 6 w tej chwili Albert Harris, bo wracamy do najpiękniejszych melodii. Za chwilę Andy Williams.
2: Taki pech, to się zdarza, może raz na 100 lat znam.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Andy Williams w swojej wersji Can't Take My Eyes Off You z 67 roku. Tę piosenkę śpiewała też Gloria Gaynor, ale trochę później i w trochę innym, takim bardziej dyskotekowym stylu. Obie wersje są fantastyczne. 18 minut po 6:00, za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Ewa Bem zaśpiewa Pomidory, a Czerwone Gitary powiedz stary, gdzieś ty był, i przypominamy Państwu, że nadajemy dzisiaj już z nowego studia. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jesteśmy niezwykle podekscytowani. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Czy to słychać, że jesteśmy podekscytowani?
1: Radio

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
5: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
8: Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcje, otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Otwarcie 10 października.
8: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: 6:28 pogodny poranek w Radiu Pogoda, a my mamy informacje o tym, co dzisiaj w wiadomościach ważnego usłyszymy.
1: Tak jest, czym zajmą się reporterzy Radia Pogoda. I będziemy mówić m.in. o tym, że znów operuje lotnictwo wojskowe, podrywane poranku zostały myśliwce. Jest też wydany alert RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. A także usłyszę Państwu w wiadomościach o tym, że Polska wciąż nie ma aplikacji ostrzegającej o zagrożeniu z powietrza, takiej jaka jest od dawna w Ukrainie i która powoduje, że na przykład w nocy w telefonie uruchamia się alarm. Jak zapewnia komendant Straży Pożarnej, prace nad nią są zaawansowane i w październiku mają być kolejne testy. O inflacji też w wiadomościach powiemy, ponieważ w kończącym się wrześniu mogła przebić kolejny poziom. Wszystko przez bardzo drogie paliwa. Wstępne dane GUS poda jeszcze dzisiaj rano około 9:30. My też o pewnej rocznicy powiemy. Mija bowiem 105 lat od pierwszego w Polsce spisu powszechnego.
2: O, proszę.
1: Odpowiadajcie śmiało, zachęcał marszałek Sejmu, ale na wsi wtedy wiele osób wybierało raczej kopanie ziemniaków niż spotkanie z ankieterem. Łatwo nie było. No i trochę tej historii też Państwu opowiemy w wiadomościach.
2: Pewnie, będziemy sięgać do historii, także w ramach takiej pigułki naszej, kto dziś świętuje, mniej więcej 6:50 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Tam też ciekawe rocznice, więc proszę być z nami. A teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Jest 6:29:30.

0: Grupa Pod Budą przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 7. No, państwo już do nas telefonują z najlepszymi życzeniami, ale też z pytaniami państwo i piszą, i dzwonią. No i między innymi pytają państwo, na jaki adres zmieniliśmy w nowym studio Radia Pogoda. No nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Na parter, proszę państwa, bo tak naprawdę to z pierwszego piętra na parter się przenieśliśmy, ale dokładnie pod tym samym adresem, ulica Czerska 8/10 Warszawa. Tu jest Radio Pogoda i tu właśnie jest nasze studio. Tylko
1: widzisz, Asiu, bo mamy dalej do kuchni, dalej a do bliżej kuchni. Od wejścia.
0: I bliżej do okien. Także właściwie to na ulicy Czerską możemy do państwa zamachać, a państwo jak tutaj będą przechodzić, to też mogą odmachnąć do nas. Po czym nas poznać? Po takim dużym witrażu Radia Pogoda. On się świeci i go doskonale widać.
2: Radio Pogoda.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
6: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
10: Reklama.
11: Drogowskaz Radia Pogoda.
12: W Warszawie remont na Koszykowej, między innymi oczywiście jest tych ulic dużo więcej i będziemy o nich mówić. Na razie na Koszykowej drogowcy na chodnikach, zatokach postojowych, a od jutra mają się przenieść już na jezdnię i będzie zamknięty odcinek od Alei Niepodległości do Lindleya. No i będą objazdy.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na...

Zamiast tronić łzy z podrzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Słuchacie Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a w nim Bakara i w ogóle gramy dużo piosenek do tańca, bo chce nam się tańczyć z radości z powodu nowego studia Radia Pogoda. Państwo też telefonują w tej sprawie pod 22 444 40 04. Dzień dobry.
1: Droga ekipo Radia Pogoda, gratulacje z okazji nowego wspaniałego studia. Tak. Życzę, aby nowe studio stało się nowym radiowym domem, którym pachnie dobrą poranną kawą, pozytywnymi myślami i radością. Dziękuję, że każdego dnia witacie nas z uśmiechem i dbacie o to, żeby nasz poranek zaczynał się od najpiękniejszych melodii. Nadawajcie dla nas tak pięknie jak dotychczas. Samych pogodnych chwil życzę. Pozdrawiam, Basia z Ursynowa.
0: Pani Basieńko najdroższa, wzruszyłam się, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. O, są państwo wspaniali, naprawdę, pani Basiu, pani jest wspaniała. Ja wiem, że to jest taka prawidłowość, że jeżeli my będziemy mieć tutaj większy komfort, to państwo również, bo to się jakoś tak mi się wydaje, nie, jestem pewna, przez radio po prostu przenosi. Nasza jest noc, zaśpiewa Mieczysław Fok, za chwilę Kasia Sobczyk z Czerwono-Czarnymi, przypomnę, 22 444 40 04.
2: Innym dał los pieniędzy trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramion

0: Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda i teraz Michał już powinien mówić o tym, co za chwilę w wiadomościach, ale przepraszam, bo ja z czymś osobistym jeszcze. Od dzisiaj nadajemy z nowego studia. Ja się wzruszam i o mało co nie płaczę, ponieważ po prawie 20 latach w studiu radiowym widzę, jak wstaje dzień.
1: Tak,
0: po prostu jest okno
1: i
0: można to zauważyć. I to jest naprawdę, proszę Państwa, fantastyczne. Możemy widzieć to, co Państwo za oknami. Dobra, Michał, co w wiadomościach za chwilę?
1: To teraz proszę nie regulować odbiorników, bo ja będę mówił nie po polsku. Mhm. Ceny pochodnych lato klesli.
0: No bardzo ładnie
1: powiedziałeś. To było po słowacku o tym, że ceny paliw niżej. Bo oni taki program mają.
0: Proszę
1: jak nasz.
0: Bardzo, można?
1: I tam można. I co można, to o tym Państwu powiem więcej za chwilę. W wiadomościach już obiecuję, że po polsku.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować.

0: Dzisiaj pakuję torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
2: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po siódmej wracamy do najpiękniejszych melodii, do kalendarza. Będziemy też zaglądać, a teraz najważniejsze wiadomości.
9: Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Jest alert RCB. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole. Od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Prusa.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
8: Michał Pierzchała.
9: O poranku wojsko poderwało myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owe ostrzeżenia do części osób przebywających w województwach lubelskim i podkarpackim. Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza, takiej, która od dawna działa na przykład w Ukrainie i powoduje, że niezależnie od odgłosów syren uruchamiają się alarmy w telefonach mieszkańców zagrożonego terenu, jak zapewnia komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Prace nad aplikacją są zaawansowane.
11: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne w domu.
9: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
12: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
9: Poniedziałkowych kilku alarmach o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się reporterce Radia Pogoda, że nie słyszało syren. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd rejonowy w Wąbrzeźnie umieścił go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak na terenie szkoły, do której uczęszczał, oraz do tego, że uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji. Policjanci zatrzymali go w poniedziałek o 6 rano w plecaku szkolnym. Nastolatka znaleźli bagnet, a w mieszkaniu tasak. Uczniowie szkoły, do której chodził chłopak, są pod opieką psychologów. CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marżę na benzynę i olej napędowy. Chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Słowacki rząd nie wyklucza też w kolejnych miesiącach, że zniżka będzie zastosowana w podmiejskich autobusach i w komunikacji w miastach. Od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
13: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
14: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
15: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej z niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
9: W kinowej lalce występują m.in. Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
8: To kiedy idziemy?
9: No powinniśmy dzisiaj, żeby już jutro Państwu powiedzieć.
8: Właściwie
9: damy
8: tak.
9: Radę?
8: Nie, wszystko zajęte.
9: No właśnie.
8: Nawet o godzinie 11.30. Więc tak prosto nie będzie. Powiedzmy, że pójdziemy, jak tylko uda nam się zdobyć rezerwację. Natomiast dla Państwa bilety mamy zupełnie osobne. Proszę słuchać uważnie Radia Pogoda.

0: Kotowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Katarzyna Niewiadoma Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Poranny szczyt komunikacyjny coraz bardziej daje się we znaki kierowcom w Warszawie. No wiadomo, że największy ruch w stronę centrum, no to sprawdźmy, gdzie w centrum oprócz ruchu jeszcze przeszkadzają prace drogowe. Na Sienkiewicza, Ciepłej, Grzybowskiej, Koszykowej już wspominanej i na skrzyżowaniu Żelaznej oraz Twardej.
1: Pogoda w Warszawie.
3: Szczerze mówiąc, to coś nie chce mi się wierzyć w te prognozy, które w tej chwili mam przed oczami i dotyczą Warszawy. No ale dobra, takie są, to przekazuję, że raczej pochmurnie jednak przez większość dnia. Jakieś przejaśnienia tak, głównie do południa, ale tak to chmury, bez deszczu. 21 stopni, w to wierzę, akurat na podstawie ostatnich dni. No ale właśnie na podstawie ostatnich dni można też i tego, co mamy o poranku na niebie, przewidywać, że wiele tych chmur nie będzie jednak.
1: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
4: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
5: Zygmunt Heizer.
4: Jasia Kruk. Witamy w środę, 30 września. Mamy 273 dzień roku. 92 dni do końca roku, do końca jesieni 82.
5: Jak się czujesz przy nowym mikrofonie?
4: No
5: przy
4: tak
5: dziwnie,
4: muszę powiedzieć.
5: Tak? Trzeba się przyzwyczaić.
6: Dobrze, możemy sprawdzić. Kanał lewy, kanał prawy. Słyszę Was w obu. To chyba dobrze.
4: Tak, tak, ale pewnie troszkę czasu musi minąć, zanim przyzwyczajimy się do tego ogromnego w porównaniu do naszego dotychczasowego studia, ale będzie dobrze.
5: Będzie dobrze. Godzinka wystarczy, mówię ci. Ja tu jestem od godziny i już jestem przyzwyczajona i czuję się świetnie. A jak Państwo się czują z nowym studiem Radia Pogoda 22 444 4004? Będziemy o tym

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Zaczynamy od solenizantów. Dziś życzenia składamy następującym osobom: Felicja, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Zofia i wszystkiego dobrego. Dziś Dzień Chłopaka.
2: Każdemu, kto czuje się chłopakiem, składamy najserdeczniejsze życzenia, więc panowie...
3: Bardzo dziękujemy.
2: Okej.
0: Okay. Dziękujemy.
2: Wszystko jasne.
0: A teraz zaglądamy do kalendarza historycznego, czyli to, co wydarzyło się 30 września przed laty, rok 1846. Tego dnia amerykański dentysta dr William Morton po raz pierwszy w historii zastosował znieczulenie na pacjencie przed zabiegiem.
2: Znaczy, umówmy się, może wcześniej jakoś tam się znieczulano, ale po prostu mniej celowanymi i skutecznymi metodami, więc nie polecamy i przypominamy.
4: Co pan wyrabia?
5: Tak, jakiś pan miał długie, wystające, to podpiłowałam.
4: Ale co pan na głowę upada? Przecież to zdrowe zęby chyba, nie?
5: No tak.
4: Chcę sobie piłować jak jakimś zającu?
5: Zającowi.
4: Zającowi?
5: Zęby ma pan wilcze, a zgryz taki jakiś zajęczy.
2: Tak, to z filmu nic śmiesznego.
0: Świetne. Rok 1922. W Krakowie wprowadzono ruch prawostronny.
2: Dopiero wtedy Małopolska była jedynym w Polsce obszarem z ruchem lewostronnym. Ja się zastanawiam do dziś, jak to było. Tak się wjeżdżało z tej prawej strony do Małopolski i od razu trach. Ale to tylko do 30 września 22 roku. Później już było normalnie.
0: Ale ciekawe, czy od razu wszyscy przeszli na ten ruch, czy część została. I jeszcze rok 1960. Premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu animowanego Flintstonowie.
2: Nie wiem, czy państwo wiedzieli, my nie, ale się dowiedzieliśmy i przekazujemy, że ta bajka jest oparta na amerykańskim serialu, który był pierwowzorem Miodowych lat, które znamy doskonale. Jakby się nad tym zastanawiać, to może i właściwie całkiem to pasuje.
0: Oj, ten okrzyk pozostał w naszej świadomości do tej pory. To były wydarzenia z 30 września.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 21 minut po 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest 30 dzień września i w kalendarzu to jest Dzień Chłopaka. Ja przyznaję, z taką pewną nieśmiałością podchodzę do życzeń z okazji tego dnia dla wszystkich mężczyzn, bo nie wiem, kto tam chce się czuć chłopakiem, a kto już nie, absolutnie. No ale skoro państwo dzwonią, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się pięknie Marek. Drodzy panowie, niech PESEL sobie rośnie, a wy ani trochę. Dużo zdrowia, humoru i powodów, żeby nadal młodnieć, przynajmniej w oczach koleżanek. O. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Chłopaka.
2: O. Dobry, dziękujemy bardzo. Ale jeśli chodzi o rośnięcie, to czemu nie? W dumę.
0: O, dobrze,
3: że dopowiedziałeś.
0: Dobrze, że to powiedziałeś.
3: Bo ja chciałam zapytać, w którą stronę właśnie.
0: Właśnie. Bo
2: duma.
0: Ja wam w prezencie nowych pasków do spodni nie będę kupować. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery, nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek? Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Muzyka i głos.

0: Oj, tak, tak, tak, my tu mamy bardzo kolorowo.
1: I w ogóle jak jarmark troszkę, tak bardzo kolorowo, barwnie.
0: A jak to było wczoraj o godzinie 14 na początku otwarcia studia? Mamy coś takiego jak szpiega i dlatego możemy tego posłuchać jeszcze raz. W tej chwili, proszę Państwa, mogę powiedzieć, nadejszła wiekopomna chwila, bo w tym momencie otwieramy studio Radia Pogoda. Zupełnie nowe studio Radia Pogoda. Wielkie brawa!
1: Jesteśmy tutaj, jesteśmy!
0: Słychać, że Monika wzruszona, co?
1: Ale tam tłum ludzi był, tak. Bo tam nie tylko Monika.
0: Tak, i słychać było Roberta Janowskiego.
1: Zespół Vox się pojawił, naprawdę uroczyste otwarcie.
0: Coś niesamowitego, mogą Państwo wszystko zobaczyć w mediach społecznościowych Radia Pogoda, na Facebooku i Instagramie oczywiście i na naszej stronie www.radiopogoda.pl. Zazwyczaj, jak ktoś się przeprowadza na nowe, to się mu mówi, żeby zapamiętał, co mu się śni w pierwszą noc, bo to jest bardzo ważne. No my tutaj dzisiaj nie spaliśmy, ale to jest pierwszy pogodny poranek z nowego studia, czego Państwo nam i sobie życzą, jakie Państwo mają nadzieje związane z tym studiem, może chcą nam Państwo coś powiedzieć na nowej drodze życia, to oczywiście serdecznie zapraszamy 22 444 4004. Za 25 minut będzie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Radio Pogoda. Za krzywym mostem, za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem, tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny.

0: Za 20 minut będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypominamy i mówimy o tym też w wiadomościach. Dzisiaj wielka kinowa premiera filmu Lalka, ekranizacji powieści. Z powieścią i z filmem spotykają się Państwo w naszym specjalnym konkursie w pogodnym poranku Radia Pogoda po godzinie 9. A tymczasem Zygmunt?
1: Ja się mogę pochwalić. Wczoraj skończyłem oglądać serial Lalka.
2: No w końcu!
1: Słuchajcie, zaczynałem z wielkim sceptycyzmem.
0: To prawda, powiedziałeś, że ci się nie podoba i nie będziesz oglądał.
1: Dwa razy podchodziłem do tego, żeby obejrzeć. Obejrzałem, lekko mnie zainteresowało. Przy drugim już było znacznie lepiej. Natomiast końcówka, fantastyczna. To się zmieniło trochę w taki sensacyjny film. Trochę mi to przypominało, jeśli chodzi o intrygę. Nie wiem, czy pamiętacie film Żądło.
0: Pewnie.
1: No, to troszkę takie Żądło się zrobiło i ja podejrzewam w ogóle, że ta końcówka była po to, żeby przygotować ewentualnie grunt pod ciąg dalszy.
2: Będzie drugi sezon, myślisz?
0: Bardzo bym sobie tego życzyła, bo naprawdę świetne kreacje, super plenery i super wnętrza.
1: Sandra Dżymalska, genialna. Tomasz Szuchart, naprawdę świetne role, genialni aktorzy i naprawdę ciekawa intryga, ciekawa fabuła i polecam Państwu obejrzeć sobie i jedno, i drugie, i porównać.
3: Natomiast maturzystom polecamy tak, najpierw książka, potem wersja kinowa, a wersja potem serialowa to tak...
1: Tak,
0: nie,
1: to już...
0: Najpierw powieść, potem ekranizacja, a dopiero później adaptacja.
1: No tak.
0: Bo to się jednak
1: brawo,
0: różni.
1: Brawo, Asia, pięknie to powiedziałeś.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, dziękuję.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofast.
7: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Kolejna porcja utrudnień, miejsc, w których stracimy trochę czasu przez prace drogowe. Na Pradze Południe remonty mamy na Rondzie Wiatracznej, to chyba największy problem. Na Saskiej Kępie, na ulicach Kubańskiej oraz Wandy jest też wymiana ekranów akustycznych na zjeździe z trasy Siekierkowskiej na Rondo Mościckiego, ale to nocami.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.
2: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

0: No to teraz z tym miejscem troszkę gorzej, bo jesteśmy troszkę dalej od siebie, ale dobrze się widzimy.
1: Zdecydowanie, ale studio mamy większe i wyższe przede wszystkim. Państwa pytamy, jak wrażenia, bo u nas naprawdę wspaniale. 22 444 40 04. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W nowym studiu lepsza słyszalność, wydaje mi się. Nowe urządzenia. Fajniej jest. Lepiej państwa słychać. Naprawdę. Nowy sprzęt. Także życzę miłej pracy. Moje kochane radio Pogoda.
1: No, dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo, no ale jeśli lepiej słychać, to zasługa naszej obsługi technicznej.
1: Tak, bardzo serdecznie dziękujemy. Inżynierowie dźwięku tutaj dużo pracy włożyli.
3: No, wiele dni, naprawdę. Pod stołem, obok stołu, wszędzie.
0: Brawo, chłopaki, brawo.
3: A skoro słuchacze już mają wrażenie, że nas lepiej słychać, a my się dopiero rozkręcamy, to co to będzie jutro, pojutrze?
1: Proszę państwa, nowe studio, jak wrażenia? 22 444 40 04. Jakieś życzenia, jakiś kopniak w pewną część ciała na początek nowej drogi życia i w ogóle.
4: Jest długie lato w Portofino i dużo gości

0: No to nie tylko w Portofino, jesień ogólnie. Ale piękna polska złota jesień za to. I bardzo się z tego cieszymy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 5 minut będzie 8, za chwilę najważniejsze wiadomości.
1: Piękna jesień, ale jaki piękny księżyc będzie. I my będziemy w wiadomościach
2: za... Ja widziałem wczoraj w nocy, wieczorem wracałem samochodem.
1: No.
2: I tak gdzieś koło 18, słuchaj, olbrzymia pomarańczowa kula nad horyzontem.
1: No i to nie koniec, bo tej najbliższej nocy też będzie piękny i nie będzie sam. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
2: A ja już teraz zapraszam do Szybkiej Piątki, nagroda gwarantowana, smyczka i długopis, a do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda, 22 444 4004. Czekamy na Państwa telefony, poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
0: No bo studio nowe, ale tradycje całkiem Państwu znane.
3: Autopromocja.
4: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
4: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko...

0: Piąta, zaraz po godzinie 8, zabawa z nagrodami, czyli szybka piątka, teraz wiadomości.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dzisiaj nieprzespana noc.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
0: O szczegółach Michał Pieszchała.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki SMS-owy komunikat otrzymały osoby przebywające na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym odwołane zostało wysłane o poranku alert RCB. W związku z atakiem Rosji poderwane były polskie myśliwce. Utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano już kilkadziesiąt pociągów. Nie wiadomo, kiedy zakończą się prace po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na miejscu działa sztab kryzysowy. Zamknięte plaże w Ustce i sąsiadujących z nią miejscowościach. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku Wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na ślady czarnej substancji. Czarna, oleista masie ciągnie się przez nawet 50 kilometrów. Prawdopodobnie jest to substancja ropopochodna, która została zrzucona z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Uznaliśmy, że na czas sprzątania zamkniemy plaże. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
3: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
4: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
1: Dodają rozczarowani turyści, a pogoda nad morzem piękna. Niestety nie można spacerować po plaży. W powietrzu wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach ropy i oleju. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dzisiaj nieprzespana noc. Księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromady gwiazd, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki C1 w Łodzi, Tomasz Banyś.
5: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
6: Trudno je zaobserwować?
5: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
1: Obserwacje najlepiej zacząć około godziny 19.30. Zdecydowanie ułatwi je też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc. Do kin wchodzi ekranizacja Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, nawet w rolach drugo- i trzecioplanowych, w tym Marka Konrada, który specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówił Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
7: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię, Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzeckiego. Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
1: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a oprócz niej na ekranie zobaczymy m.in. Krystynę Jandę, Andrzeja Seweryna, Jana Englerta, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysa Szyca i Macieja Sztura.
0: I przypominamy Państwu, że zaproszenia do kina na ten film mogą Państwo wygrać w tym tygodniu w pogodnym poranku Radia Pogoda po godzinie 9. Jak zgłosić się do tej zabawy? Będziemy mówić za kilkanaście minut.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: W kilku miejscach kierowców może przetrzymać Wisłostrada, no bo na przykład jest remont łącznic na Nowym Zjeździe przy Moście Śląsko-Dąbrowskim. Dalej na południe to już Solec i problemy na skrzyżowaniu z Górnośląską. Dalej na południe to już za Mostem Łazienkowskim na Czerniakowskiej także spotkamy drogowców.
2: Pogoda w Warszawie.
8: Na razie jakieś 9-10 stopni na termometrach w Warszawie, ale po południu, podobnie jak w ostatnich dniach, przyjemne 21-2 stopnie. Podobna temperatura odczuwalna, wiatr raczej słaby, może momentami umiarkowane, ciśnienie wysokie. No i przede wszystkim ładnie, pogodnie, słonecznie do czasu, bo po południu już chmury się mogą pojawiać, ale żadne tam deszczowe. Takich w najbliższych dniach nie będzie.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
9: 5 minut po 8, dzień dobry, witamy Państwa w środę z nowego studia.
6: 30 września mamy 273 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 6.35, zachód będzie

0: 18.16, a dzień jest krótszy od najdłuższego, 5 godzin i 6 minut.
1: I proszę Państwa, kto rano wstaje, ten dłużej żyje i ma większą radość o poranku.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Romanie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Kłaniamy się.
0: Skąd pan dzwoni?
3: Muszę?
0: Nie.
2: Nie, nie,
0: absolutnie
2: musi pan.
0: Nie. Absolutnie.
2: Ale w takim razie mam inne osobiste pytanie do pana.
3: Tak.
2: Czy przyjmuje pan życzenia na Dzień Chłopaka?
3: Z przyjemnością, oczywiście przyjmuję.
2: To wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka panu życzymy.
0: Myślałem, że powie pan muszę.
2: Albo nie jestem już chłopakiem, proszę mi mówić proszę pana. Panie Romanie, prezent mamy dla pana, ale to z okazji szybkiej piątki. To jest smyczka i długopis Radia Pogoda. Do wygrania jest granatowy kubek Radia Pogoda, bardzo szczególnej, ładnej urody. No, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę.
0: S, co oznacza, że może być albo sy, albo szy.
2: Czyli Sylwia SZ. Albo Szczepan.
0: Tak jest, tak jest. Wszystko jasne, panie Romanie?
3: Wszystko jasne.
0: Zaczynamy. Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Szczecin.
0: Narzędzie.
3: Dalej.
0: Roślina.
3: Sałata.
0: W matematyce.
3: Suma.
0: Zespół muzyczny.
3: Adowie.
0: Narzędzie.
3: Stojak.
2: No dobrze, zaliczamy.
0: Stojak. Tak, no. Uniwersalny stojak do wszystkiego.
3: Do wszystkiego.
2: Tak jest, ale zaliczamy.
3: Dla stolarza stojak.
2: Tak, na przykład. Liczyliśmy na słówmiarkę. To jest takie ulubione moje.
0: Dasiu, nie przesadzaj tą słówmiarką.
2: Dobrze,
0: stojak jest bardzo w porządku.
2: Absolutnie nie przesadzam, absolutnie. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Życzymy wszystkiego dobrego. Dostaje pan oczywiście komplet nagród od Radia Pogoda. Wyślemy je pocztą. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego na Dzień Chłopaka. Niech się pan z innymi chłopakami dobrze bawi i z dziewczynami też.
3: I dla pana Zygmunta również.
0: A to ja dziękuję bardzo.
2: Zygmunt też przyjmuje, wie pan. Wieczni chłopcy.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego, panie Romanie.
3: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Do usłyszenia, zapraszamy na jutro. Szybko.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawy trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz.

0: 07 zgłoś się wokaliza Grzegorza Markowskiego, genialna. 20 minut po godzinie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Od dzisiaj z nowego super studia. Oj, proszę Państwa, widzimy, że słońce świeci za oknami. To jest fantastyczne, nie widzieliśmy tego bardzo,
1: masz rację,
0: bardzo
1: tej
0: długo.
1: Chwili zauważyłem.
0: No proszę, wystarczy się odwrócić.
1: Proszę.
0: I proszę. Państwo w sprawie tego nowego naszego studia telefonują do nas, różne piękne życzenia dostajemy, czego Państwo sobie życzą z okazji nowego studia Radia Pogoda. Ale pojawił się taki telefon.
2: Me to you.
0: I właściwie to chcie...
1: Co?
0: I to już.
2: Me to you.
1: Me to you?
0: Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Gdyby pani zechciała rozwinąć swoją wypowiedź, to będziemy wdzięczni. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Muzyka i głos AI.
4: To

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Została ostatnia reklama.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 9:22, 444 4004. Temat nowe studio. Dzień dobry.
1: Halo, halo. Dzień dobry, moi kochani. Dzień dobry dla prowadzących. Dzień dobry. Idzie nowe. Nowy lokal, nowe wyzwania, nowe przyzwyczajenia, ale wierzę, że wraz z nowym, lepszym lokalem będzie jeszcze więcej słońca, jeszcze więcej pogody, a najważniejsze jest to, że nie tylko opowieści o tym, co za oknem, ale na żywo będziecie mogli obserwować to, co jest w pogodzie, tak jak pani Asia powiedziała.
0: No właśnie.
1: Słońca, deszcz, każde zmiany w pogodzie. Życzę prowadzącym i całemu Radiu Pogoda nieustannej radości w sercu, pogody ducha i w dalszym ciągu jesteście najwspanialszym radiem od samego rana do późnego wieczora. Mhm. Wszystkiego dobrego niech się dzieje i spełnia. Życzy Ewa, stała słuchaczka z Warszawy.
2: Panie Ewo, bardzo, bardzo dziękujemy, to piękne życzenia. A przy okazji, panie Ewo, to Asia tutaj ma najlepszą pozycję w studiu, dlatego że ona siedzi frontem do okna i wszystko widzi, co tam na zewnątrz.
0: Widzę,
2: i
0: jak nam
2: teraz
0: się...
2: Ja to muszę się, wiesz, tutaj...
0: wychylić, ale to tylko zdrowo będziesz tam, wiesz.
3: I nas dobrze widzi. Już nic tutaj z Zygmuntem nie zahakmęcimy.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 8:37. Już w tej chwili zapraszamy Państwa na godzinę 18:00, a właściwie zaprasza Państwa Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj o takiej trochę, można by powiedzieć, chyba misji dziennikarskiej będzie, a to za sprawą wspaniałej dziennikarki telewizyjnej, która odwiedziła nasze radiowe studio, Anna Kalczyńska. Dzisiaj po 18:00 będzie moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie zapraszam na tę rozmowę.
1: Jak wygląda telewizja i praca dziennikarza, z ilu źródeł trzeba korzystać, to wszystko od kuchni w rozmowie z Anną Kalczyńską. Dziś po 18:00 w Alei Sław gorąco polecamy.
3: Radio Pogoda.
4: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
11: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda. A my ponownie jesteśmy po praskiej stronie, na ulicach i sprawdzamy, jakie tam są utrudnienia na Pradze Północ. Na ulicy Jagiellońskiej przy Marcinkowskiego to jeden punkt i drugi punkt, ale to boczna Jagiellońskiej, przy galerii Nowa Praga. Zwężona także ulica Okrzei.
20: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
21: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe.

0: No niby lata 20, lata 30, ale my się cofniemy jeszcze do lat 70. poprzedniego wieku, czyli 19. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że już oglądaliśmy serial Lalka i w sumie nam się podobał.
1: Ja wczoraj skończyłem.
0: Skończyłeś, no tak, właśnie. Tak, są niezłe zaskoczenia. I przypominamy Państwu raz jeszcze, że to nie ekranizacja, tylko adaptacja. I Prusowi moim zdaniem by się podobało. Państwo z jakichś różnych powodów nie oglądają tego serialu. Jedna z naszych słuchaczek zatelefonowała i powiedziała, że tam takie bzdury, że ona na pewno nie będzie tego oglądać. No dobrze, dobrze, oczywiście. Natomiast jest jeszcze taki głos. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mnie do obejrzenia tego filmu zniechęcił plakat, który był na przystankach w Warszawie. Oboje głównych bohaterów mieli zrobione zdjęcia z profilu i trochę mnie to zaskoczyło, dobór aktorki do roli Izabeli Łęckiej, która zasłynęła z niezwykłej urody. Natomiast pani odtwarzająca tę rolę, zrobione zdjęcie z profilu, no nie pasowała mi ta pani do tej roli i zniechęciłam się do oglądania filmu. Natomiast wersja kinowa jak najbardziej, bardzo fajni aktorzy dobrani. Pozdrawiam.
1: Czyli rozumiem, że nie widziała pani ani jednej, ani drugiej wersji, przy czym jedna się podoba, a druga się nie podoba, więc pierwsza propozycja może warto obejrzeć. Jeśli chodzi o twórczynię roli Izabeli Łęckiej w serialu, Sandra Dżmalska.
0: Jest śliczna, piękna
1: ale
0: kobieta.
1: Ale to nie jest taka, wiesz, pomnikowa uroda. Wcześniej była Beata Tyszkiewicz, Małgorzata Braunek, ale jest tak wyrazista,
0: tak.
1: Ma piękne oczy.
0: Plastyczna. Genialna.
1: Świetnie gra, także ja byłem pod wielkim wrażeniem.
0: Akurat tutaj.
1: Te sceny, kiedy ona wpada, wiesz, w furię
0: tak.
1: Kiedy wpada w złość, no
0: tak.
1: Jest po prostu genialna. Genialna w tym momencie. I ja się z tą opinią nie zgadzam.
0: Ja też nie. No ale to oczywiście do rozpatrzenia. Proponujemy najpierw obejrzeć, a później oceniać. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, natomiast od dzisiaj ta posągowa, prawilna lalka w kinach i nasz konkurs po godzinie 9 z lalką związany.
3: Dzień wypłynął nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 6 minut będzie godzina 9. Tak sobie pomyślałam, że jeżeli my możemy dyskutować o literaturze i jej ekranizacjach, chodzi tutaj o lalkę, to jesteśmy bardzo szczęśliwymi ludźmi, że takie rzeczy mogą nas po prostu zajmować. I niech tak będzie. I konkurs z lalką związany, tą książkową i tą kinową, po godzinie 9 w Pogodnym poranku Radia Pogoda. Przypominamy Państwu, na stronie www.radiopogoda.pl w specjalnym formularzu proszę napisać, dlaczego lalka się Państwu podobała, chodzi o książkę, albo nie, jakie wywarła na Państwu wrażenie, a my zadzwonimy, zadamy krótkie pytanie i damy i książkę we wspaniałym, przepięknym wydaniu i podwójne zaproszenie na film do kina.
1: Jeśli się uda, jeśli odpowiedzieć się uda, na pytanie. Ta pierwsza nagroda jest gwarantowana, książka, natomiast bilety do wygrania.
0: Zapraszamy po godzinie 9. Teraz proszę, odsyłamy na stronę radiopogoda.pl. No ale to już za 5:09. Wiadomości za chwilę, Michale.
2: A w nich powiem, co miał na myśli pewien polityk, gdy ponad 100 lat temu grzmiał do ludu: odpowiadajcie śmiało.
0: Bardzo interesujące.
2: Szczegóły za chwilę.
3: Reklama.
4: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema e-gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama. Pogodny poranek w

0: i dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, aby klienci byli na bieżąco informowani, co mają zrobić, gdy na zewnątrz wyją syrenę i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek, Zabłocka.
1: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, aby mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
2: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć: proszę Państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
1: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
3: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały. Jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
1: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
0: Kolejny poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF-u. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-maila. Sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Wielka Brytania zwolni jutro przedwcześnie z zakładów karnych 700 więźniów, aby zrobić miejsce w przepełnionych placówkach. Łącznie do końca roku z brytyjskich więzień ma zostać wypuszczonych 2,5 tysiąca skazanych. 12% z nich to osoby spoza Wielkiej Brytanii, w tym także Polacy. To standardowe działanie, komentuje kryminolożka Magdalena Grzyb.
4: Te rozmiary w Wielkiej Brytanii są rzeczywiście bardzo duże, no i wskazuje się, że to jest właśnie główny powód, tak? To tak jakby przeludnienie zakładów karnych i jakby osiągnięcie takiego maksimum pojemności zakładów karnych. Więc trzeba pewien odsetek osadzonych zwolnić, żeby zrobić miejsce kolejnym, tym, którzy teraz popełniają przestępstwa i teraz będą skazywani dopiero.
0: Z początkiem nowego roku brytyjski rząd zniesie także wymóg, aby zagraniczni przestępcy odbywali przed deportacją minimum rok kary w brytyjskim więzieniu. Odpowiadajcie śmiało, zachęcał marszałek Sejmu, ale na wsi wiele osób wybierało wtedy raczej kopanie ziemniaków niż spotkanie z ankieterem. Mija dziś 105 lat od pierwszego w Polsce spisu powszechnego. W 1921 roku Młoda Rzeczpospolita postanowiła ustalić, ilu ludzi w niej mieszka, gdzie żyją, z czego się utrzymują, jaką deklarują narodowość i wyznanie oraz w jakim języku mówią. Wiele osób sceptycznie podchodziło do dzielenia się szczegółami ze swojego życia. Główny Urząd Statystyczny, już wtedy od kilku lat istniejący, wydawał broszury i ulotki, organizował spotkania i dostarczał materiały prasie, aby zachęcać właśnie mieszkańców Polski do uczestnictwa w spisie.
5: A dzisiaj mamy internet i wszystko robimy przez internet. Tak swoją drogą, to brałam udział kiedyś w procesie sądowym odnośnie spisu powszechnego, ponieważ pan ankieter nakłamał, że był u mnie i mnie spisał, a nie było go u mnie i mnie nie spisał i znalazłam te informacje. Takie rzeczy
0: spisał,
5: były. Ja
0: znalazłeś.
5: Się chciałam spisać, a on mnie nie spisał. No dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej.

0: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Pogoda. Region ze słowem naj to dzisiaj południowy wschód, bo tutaj dzisiaj będzie najpogodniej, ale w wielu innych miejscach w Polsce także piękne słońce, zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni w centrum.

0: i do 24 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
1: Michał Pieszała, dziękujemy. Dziękuję. Pierwsze koty za płoty. Tak jak jest. Się czułeś dzisiaj przez ostatnie...
0: Bardzo mi się tutaj podoba i powiem Państwu, że zostanę.
1: Czyli jutro też tak, tu przyjdziesz. No tak. I bardzo fajnie właśnie.
2: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
1: Zygmunt Heizer.
3: Jasia Kruk. Przypominamy, jest środa, 30 dzień września, 273 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Felicja, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor i Zofia.
1: Dzisiaj także Dzień Chłopaka. Raz jeszcze wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziś pierwszy pogodny poranek w Radiu Pogoda w nowym studiu. Pani Monika zobaczyła nas w internecie i pisze: komfort pracy zmienia się, kiedy żółty widzisz w tle.
3: No, słuchajcie, a ja mam pytanie. Tak. No, dokąd prowadzą wszystkie drogi?
1: Do Rzymu.
3: A właśnie, że nie.
1: A dokąd?
3: O tym opowiem niedługo.
1: Dobra, to czekamy. Państwo pewnie też. 6:09, Irena Santor.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 9.
1: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.
2: O tak, proszę Państwa, od dzisiaj lalka w kinach. Bilety do tych kin do zdobycia na antenie Radia Pogoda. Piękne, książkowe wydanie lalki z fotosami z tego filmu też do zdobycia w Radiu Pogoda. A my rozmawiamy dzisiaj o poranku z panią Celiną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Celino. Tam pani napisała w zgłoszeniu?
2: I ja już pozwolą państwo, że zacytuję, bo pięknie pani napisała. Lalkę przeczytałam, gdy już mi nikt nie kazał. Zafascynowała mnie postać głównego bohatera, który pomimo ogromnej fascynacji Izabelą potrafił pokazać, że godność jest najważniejsza. Ta postać pomimo trudnej przeszłości potrafi okazać serce i pomóc tym, którzy jej potrzebują. Jest twardy, a zarazem bardzo wrażliwy. Piękny spojrzenie, tak trochę z drugiej strony, bo wszyscy się na Izabeli koncentrują rzeczywiście, a pani na Stanisławie. Bardzo nam się to spodobało i dlatego dzwonimy.
3: Ach, dziękuję bardzo, jestem zaskoczona.
0: Pani Celino, już mamy dobrą wiadomość taką, że dostaje pani przepiękną książkę, piękne wydanie lalki, takie filmowe, mnóstwo fotosów, fantastyczna książka. Trochę waży.
2: Trochę waży, tak.
0: To ojej, prawda.
3: Już się cieszę, uwielbiam książki.
0: Super. A jeśli prawidłowo odpowie pani na nasze pytanie, to będą podwójne bilety na lalkę do obejrzenia w wybranym kinie z sieci Helios.
2: Pani, my rozmawiamy z jakim miastem pięknym w Polsce?
3: Z Wrocławiem.
2: Nie będzie problemu, no, tak. Helios jest.
3: Tak, jest.
0: Dobrze, pani Celino, to co, pora na pytanie?
3: Ojej, niech się dzieje wola nieba.
0: Nie, będzie dobrze. Pani Celino, w jaki sposób Wokulski zdobył tę najważniejszą część swojego majątku? Dwie możliwości. Dorobił się na dostawach podczas wojny rosyjsko-tureckiej, czy odziedziczył wielki majątek po rodzicach?
3: Po pierwsze.
0: Tak jest. Tak jest. Dorobił się na dostawach podczas wojny rosyjsko-tureckiej. Pomnożył tam majątek w sposób niesłychany i stał się majętnym człowiekiem.
2: Na dzisiejsze pieniądze, wy kiedyś to obliczaliście na antenie Radia Pogoda, to jakieś 500 000 tam zdobył. Przy czym na Izabelę Łęcką podczas ich, no jakby to powiedzieć, znajomości wydał około 5 milionów. 4 700 000.
0: Tak jest. Pani Celino, gratulujemy. Idzie pani do kina.
3: Jezu, jak się cieszę, a tak mnie się trzęsie wszystko, że po prostu chyba zejdę.
2: Naprawdę, to my
3: naprawdę,
2: tulimy i
3: uspokajamy. Przeżywam bardzo. Czy teraz na informację tylko czekam.
0: Tak, tak. A kogo pani do kina zabierze?
3: Małżonka mojego ukochanego Rysia.
0: Będzie super. Piękną randkę państwo będą mieli.
3: Tak jest.
2: Pozdrowienia dla pana Rysia, uściski dla pani. Dziękujemy.
3: I
2: będziemy się kontaktować jeszcze. Ślicznie dziękujemy. A państwu polecamy, bo jeszcze do końca tygodnia taki konkurs na antenie Radia Pogoda na stronie www.radiopogoda.pl. W formularzu państwo piszą, dlaczego lalka się państwu podobała, co państwo tam zauważyli, albo dlaczego nie podobała, bo i takie głosy mogą się pojawić. A my po 9 dzwonimy, rozmawiamy i rozdajemy piękne nagrody.
1: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:23. Jakoś powoli przyzwyczajam się do tego fotela. Wiesz,
1: no, nowego. Nie mówiłam. No. Ja już się tak czuję się tutaj, jakbym tu się urodziła trochę. Po prostu. No. Nowe studio od dzisiaj, od wczoraj, ale pogodny poranek po raz pierwszy w nowym studiu. Państwo telefonują w tej sprawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu Adrian. W związku ze zmianami na nowe studio. Mhm. Powiem tak. Słyszałem kiedyś za młodu, że trzeba iść do przodu, więc teraz, jak i przedtem, stosuję to z różnym efektem. Im wam w radiu również życzę, zmieniajcie na lepsze życie, zmieniajcie studio na nowe, zmieniajcie na zdrowsze nawyki, ale o jedno was proszę, nie zmieniajcie muzyki.
0: To możemy obiecać.
1: Genialne.
0: To możemy obiecać. Będziemy grać najpiękniejsze melodie, takie, które i my, i państwo kochają.
1: Póki sił nam wystarczy. Bogdan Łazuka, za chwilę Bogdan, trzymaj się, a później Dean Martin i Sway. 24 minuty po 9:00.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
9: Że klatka jest za mała. Nie zaprotestuje, nie poprosi o pomoc. Dlatego potrzebuje Twojego głosu. Powiedzmy stanowcze nie małym klatkom i więziennym kojcom dla psów. W niedzielę 4 października o godzinie 13 spotykamy się przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Weź udział w manifestacji przeciwko projektowi rozporządzenia. Łańcuchy miały zniknąć. Nie mogą zastąpić ich ciasne klatki.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Reklama.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

swój czar. Kino, dancing, koktajl, bar. Szary dzień zamienił się w niedzielę. Każdy wieczór hotel Grand, panie kelner Chateaubriand.

cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:33. Już o to powiedzenie pytałem. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Ale tak, powiedziałeś, że nie.
0: No absolutnie nie, proszę państwa. W ubiegłym roku udało się stworzyć najpełniejszą cyfrową rekonstrukcję rzymskich dróg. Te trasy to 299 171 kilometrów.
2: Matko, ile oni się nabrukowali.
0: Obejmujące Europę, Afrykę Północną, Bliski Wschód. No i zespół międzynarodowy, zespół naukowców, którego trzon stanowili badacze z Uniwersytetu Aarhus w Danii, potraktowali tę sieć jak współczesny system transportowy i zaczęli sprawdzać, gdzie te wszystkie drogi tak najczęściej się krzyżują. No tak. I co się okazało?
2: Co?
0: Nie Rzym. Bizancjum. Miasto leżało przy Bosforze, w miejscu spinającym europejską i azjatycką część tej wielkiej sieci drogowej. W roku 330 Konstantyn Wielki przebudował Bizancjum, uczynił je swoją stolicą, odtąd znaną jako Konstantynopol. No i z tych analiz wynika, że był to kluczowy węzeł lądowej sieci imperium, czyli Konstantynopol, nie żaden Rzym.
2: Czyli Stambuł.
1: To ja mam nowe powiedzenie, słuchajcie.
2: Dobra.
1: Nie szukaj Rzymu na mapie świata, bo każda droga w Stambuł się uplata.
2: Ale to napisałeś.
0: Naprawdę.
2: Czyli wszystkie drogi prowadzą nie na pizzę, tylko na kebab. W sumie wolę. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Cieszymy się, że mogliśmy wyjaśnić państwu tajemnicę wszechświata. Nie jedną jeszcze mamy w zanadrzu. Czerwony tulipan przed nami. Za chwilę Anna German, 9:35.

0: Za 19 minut 10, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Obrazki z nowego studia i pogodnego poranka są już w naszych mediach społecznościowych. Proszę zaglądać i na Instagram, i na Facebooka. Czujemy się tutaj coraz lepiej. Państwo różne miłe rzeczy nam mówią przez telefon, ale padło takie pytanie. Dzień dobry.
1: Stały słuchacz z Łodzi. A kiedy to będzie parapetówka? Do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego życzę.
2: No i to jest ważne pytanie. Wiesz, że nie pomyśleliśmy o tym?
0: Myśmy taką wewnętrzną parapetówkę to mieliśmy. Natomiast tutaj pozwolą państwo nam się nacieszyć nowością, bo po parapetówce to mogą wystąpić ślady butów na suficie, a tego byśmy nie chcieli.
2: Tak, tak, ale pomysł, owszem, owszem, czemu nie?
0: Zaszczepili w nas państwo taką ochotę, więc pomyślimy na pewno.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Nie? Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Reklama.

0: Pogodę poranek w Radiu Pogoda. Za 8 minut godzina 10. Piotr Sworakowski, jakiś uśmiechnięty, jakiś szczęśliwy i zadowolony.
1: No pewnie. Wczoraj musiałem się okopywać, żeby zostać w tym starym studiu, a dzisiaj już nowka sztuka nie śmiga. Znaczy już śmigana, ale troszkę, ale mało. I bardzo ładnie to wszystko wygląda.
2: Także
1: nic dziwnego. Człowiek po prostu, na twarzy człowieka zaistnieje uśmiech, kiedy tylko zobaczy nasze studio.
0: Tak, tak zyskaliśmy niewątpliwie przestrzeń, proszę Państwa, jest czym oddychać.
2: To prawda. I wysoki sufit. I to lubimy. I proszę z nami zostać, bo niektórzy z Państwa mówią, że nas jakoś tam lepiej słychać może na tym nowym sprzęcie. Dobra, no nie odsuwaj się od mikrofonu. Za chwilę Piotr Sworakowski w Centrum Dowodzenia Wszechświatem, czyli w studiu nowym Radia Pogoda. A my serdecznie dziękujemy i do jutra. Zygmunt Heiser.
0: Jasiek Kruk.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
8: Reklama.
9: A słońce sobie lśni, zaśpiewa nam Eleni w Radiu Pogoda zaraz po wiadomościach, a potem usłyszymy Jerzego Połomskiego, wspominającego tę noc w Zakopanem. Ale najpierw posłuchajmy wiadomości.
10: Wiadomości z Warszawy.
11: Adrian Górny. Drugi dzień utrudnień na kolei w związku z usterką w Zielonce. Ruch pociągów na trasie Zielonka - Warszawa - Wileńska od wczorajszego popołudnia odbywa się z opóźnieniami, a niektóre połączenia są nawet odwoływane. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa naprawa awarii. Za to już naprawiono, wyremontowano dwa akademiki na osiedlu Przyjaźń. Rogaś i Sarna mają teraz prawie 300

gwoździe prostują. Rok temu przekonali mnie państwo do tego, żeby pielęgnować w sobie tę młodą osobę płci męskiej, więc już nie będę udawać, że jej we mnie nie ma. No ale skoro jest, to się zastanawiam, jak należy świętować Dzień Chłopaka. A może inaczej, jak państwa zdaniem będę dziś świętować Dzień Chłopaka, bo będę. A teraz będę państwu grać w Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie Eleni, Jerzego Połomskiego i Barbary Dunin ze Zbigniewem Kurtyczem. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę jednak w to.
2: Bądź ze mną do jutra, a potem rób co chcesz. Wesoła piosenka w doskonałym wykonaniu Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza. Za chwilkę Mary Hopkin i jej przebój To były piękne dni. A teraz przy pięknej pogodzie zajmę Państwu chwilkę listą jesiennych przyjemności, którą ułożyliśmy sobie wspólnie już prawie 2 lata temu.
3: Kocyk, książkę i dobrą czarną herbatę.
4: Jabłecznik, herbata z kawałkiem pomarańczy i goździkami.
5: Tort urodzinowy z kawką w gronie rodziny.
6: Spacer, brzegiem morza, przy szumie fal i przy krzyku metr.
2: Właśnie, to tylko kilka z Państwa jesiennych przyjemności. Jeżeli chcą Państwo coś do tej listy dodać, proszę się nie krępować, tylko dzwonić pod numer telefonu Radia Pogoda 22 444 4004 i mówić o tym, co Państwu sprawia przyjemność jesienią.

0: Wiesława Drojecka w pięknej piosence Każdy kiedyś musi kogoś kochać. To także słychać wieczorami w Radiu Pogoda, to znaczy tę miłość, a nie piosenkę, chociaż i to się może zdarzyć. A uczucie dosłownie wylewa się z Radia Pogoda, to znaczy to chodzi o Wojciecha Masiaka, który czyta magnesy zmysłów, fragmenty powieści Heleny Mniszkówny o tym tytule. Dzisiaj już ostatnie fragmenty tej powieści, od jutra inna, ale autorka ta sama, więc nie wszystko się zmieni, a ta powieść to jedno z najsławniejszych dzieł Heleny Mniszkówny. Na razie jeszcze nie zdradzę tytułu, natomiast będą się Państwo mogli o tym przekonywać od jutra w Radiu Pogoda. A dzisiaj, ja nie wiem, czy to można tak nazwać, epilog magnesów zmysłów, w każdym razie zakończenie. Dziś Wojciech Masiak o 22:00 zakończy tę powieść, jutro zacznie nową. No a będzie można oczywiście tych magnesów zmysłów w dowolnym momencie sobie posłuchać, zaglądając do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.
1: Ogłoszenie płatne. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych, radzi ekspert z Centrum Medycznego CMP. Mamy zmienną pogodę. Jakimi szczepieniami powinniśmy się zabezpieczyć, aby ustrzec się od chorób zakaźnych? Pytamy Martynę Brykczyńską, lekarza medycyny rodzinnej w Centrum Medycznym CMP.
2: Przede wszystkim warto zaszczepić się przeciw grypie sezonowej. To najskuteczniejszy sposób ochrony przed zachorowaniem i groźnymi powikłaniami, zwłaszcza u dzieci i seniorów. Dodatkowo zalecane są szczepienia przeciw COVID-19, pneumokokom oraz wirusowi RS.
1: Czy teraz nie jest już zbyt późno na wykonanie takich szczepień?
2: Na każdym etapie sezonu infekcyjnego warto się zaszczepić. Największą korzyść przynosi szczepienie przed jego początkiem, czyli we wrześniu. Sezon infekcyjny trwa jednak długo, a odporność rozwija się już około 2 tygodnie po szczepieniu. Warto pamiętać, że szczyt zachorowań na grypę przypada najczęściej na okres od stycznia do marca.
1: Dziękujemy za odpowiedź. Do wysłuchania audycji Dbaj o zdrowie zaprosiło Centrum Medyczne CMP Tarnów. Homin. To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: 5 października Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki w Warszawie. Zapraszamy na ekscytujące spotkanie z muzyką filmową. Zobacz nowy program pełen niespodzianek i melodii z ulubionych filmów. Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki. Filmowy świat. 5 października w Warszawie. Bilety filharmoniadowcipu.pl.
7: Waldemar Malicki, zapraszam.
8: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Sugar, sugar. Człowiek się zastanawia, jak to przetłumaczyć na polski, żeby było dobrze i odpowiednio, i dopiero na końcu wpada na oczywiste rozwiązanie tego problemu. Często mówię przy tym przeboju, że zrobiło się słodko, co sugeruje tytuł. To może najlepszym tłumaczeniem tytułu byłoby określenie słodziutki. To znaczy słodziutka, bo śpiewa mężczyzna. Skoro tak, to proszę posłuchać tej opowieści słuchaczki Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja się chciałam pochwalić całą słuchaczką Radia Pogoda. W mojej rodzinie mam w kuchni Radio Pogoda włączone i leży przed radiem podusia jej ulubiona, dwuletnia koteczka. I szczególnie, kiedy śpiewa Piotr Szczepanik, tak jak to ostatnio było, ona przybiega z pokoju, układa się na tej podusi, podwija łapki, po prostu się wpatruje w radio i słucha. No to może trochę takie śmieszne jest, no ale naprawdę ona zawsze przybiega. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy Piotr Szczepanik śpiewa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Nie, to nie jest śmieszne, to jest słodkie, czyli wszystko się zgadza. Ja pozdrawiam panią, dziękując za przedstawienie nowej, wiernej słuchaczki Radia Pogoda. Często słuchamy najpiękniejszych melodii Piotra Szczepanika, więc kotka nie raz jeszcze się zasłucha, a przy okazji może się jej spodobają inne piękne piosenki z Radia Pogoda.

0: miłość życiu wyznawała Edyta Geppert. Troszkę inną miłość będzie, o troszkę innej miłości będziemy słuchali w najpiękniejszych melodiach tercetu egzotycznego i Dolly Parton już za chwileczkę w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: On nie powie, że klatka jest za mała. Nie zaprotestuje, nie poprosi o pomoc. Dlatego potrzebuje twojego głosu. Powiedzmy stanowcze nie małym klatkom i więziennym kojcom dla psów. W niedzielę 4 października o godzinie 13 spotykamy się przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Weź udział w manifestacji przeciwko projektowi rozporządzenia. Łańcuchy miały zniknąć. Nie mogą zastąpić ich ciasne klatki.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: 5 października Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki w Warszawie. Zapraszamy na ekscytujące spotkanie z muzyką filmową. Zobacz nowy program pełen niespodzianek i melodii z ulubionych filmów. Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki. Filmowy świat. 5 października w Warszawie. Bilety filharmoniadowcipu.pl.
17: Waldemar Malicki, zapraszam.

Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: 5 października Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki w Warszawie. Zapraszamy na ekscytujące spotkanie z muzyką filmową. Zobacz nowy program pełen niespodzianek i melodii z ulubionych filmów. Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki. Filmowy świat. 5 października w Warszawie. Bilety filharmoniadowcipu.pl.
2: Waldemar Malicki, zapraszam.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama. Hanna Banaszak zaśpiewa Żegnaj kotku, a potem Halina Kunicka Jak dobrze mieć sąsiada. Takie najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda, ale najpierw proszę posłuchać tych wiadomości.
10: Wiadomości z Warszawy.
11: Adrian Górny. Miasto chce stworzyć miejsce schronienia dla mieszkańców przy stacji metra Placy Wilsona, mówi zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Męcina.
12: Są prowadzone ekspertyzy. Zakładamy, że w przyszłym roku wejdziemy tam z pracami budowlanymi.
11: Obecnie status budowli ochronnych ma 28 obiektów w Warszawie, w tym niektóre stacje metra. A żeby lepiej chronić się przed zagrożeniami z wnętrza naszych organizmów, uczniowie warszawskich szkół uczą się mierzyć ciśnienie krwi, obliczać BMI i poznają zasady zdrowego stylu życia. Zajęcia są dla najstarszych uczniów w wieku 18 i 19 lat. Prowadzą je szkolne pielęgniarki. Warszawski Ruch Antyłowiecki prowadził w piątek protest przeciwko odstrzałowi dzików przed siedzibą Lasów Miejskich w Warszawie. I teraz leśnicy skarżą się, że aktywiści uniemożliwili im wyjazd na interwencję do rannego łosia i zwierzę zmarło. Aktywiści odpowiadają, że wystarczyło ich o tym poinformować, a na pewno przerwaliby protest, a nawet udostępniliby własny transport. O transporcie, poruszaniu się po stolicy powiemy też za godzinę. Będzie o nowym wyglądzie ulicy Brandysa.
10: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.

0: naucz słyszeć okolicznościowe piosenki, ale najpierw mam dla Państwa przeboje Hanny Banaszak, Haliny Kunickiej i Mieczysława Foga. Aha, i za pół godziny mniej więcej usłyszymy kilka wspomnień z roku 1976 w ramach cyklu Pogodne Lata. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Z pewnością jesienne róże należą do jesiennych przyjemności, a my dzisiaj ustalamy ich listę, na której są już między innymi gorąca herbata, kocyk, dobra książka, jabłecznik, co tam jeszcze było, spacer brzegiem morza, ale jesień ma też inne dobre strony.
1: Panie Piotrze, o jesieni to można byłoby nieskończenie. Takiej barwy kolorów, od zieleni poprzez żółć, poprzez bordo, to chyba nie ma żadna pora roku. I nie ma też chyba pory roku, która miałaby tyle przepięknych piosenek. Na przykład jesienny starszy pan, kasztany. No w ogóle tego jest takie mnóstwo, czyli kochamy jesień, dlatego że ona po prostu dzieli nas od zimy i im jest dłuższa, tym jesteśmy bardziej szczęśliwi. Na wybrzeżu jest jeszcze zielono, naprawdę chyba my jesteśmy troszeczkę z tyłu, gdzieś tam na południu Polski, jest już bardziej jesiennie. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Antonino, czyli dopisujemy jesienne barwy i piosenki. U nas też jeszcze dość zielono, ale to się już zaczyna zmieniać. Gdyby chcieli państwo uzupełnić tę listę jesienną przyjemności, proszę zadzwonić i je podać, a ja z przyjemnością posłucham państwa propozycji. A teraz przed nami piosenka czerwonych gitar na Dzień Chłopaka. Pechowy chłopiec.

0: Mireille Mathieu w Radiu Pogoda. Od rana Państwo dzwonią w sprawie nowego studia Radio Pogoda i nic dziwnego, będą przecież je Państwo teraz widywali częściej, przynajmniej na naszych radiowych profilach społecznościowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Piaseczna, z gratulacjami z powodu nowego studia.
0: Dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego Państwu życzę, żeby coraz piękniejsze i więcej pięknych melodii płynęło z tego studia. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i prowadzących.
0: Dziękujemy za gratulacje i życzenia, panie Andrzeju, i wzajemnie pozdrawiamy, mając nadzieję, że pana życzenia spełnią się co do jednego. Jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie, lada minuta posłuchamy przebojów Steni Kozłowskiej i zespołu Pod Budą, po czym zajmą nas wspomnienia roku 1976.
2: Reklama. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Iwesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Iwesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Iwesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Od 25 września, 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios, a od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
13: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1976. Ten rok ogłoszono w naszym kraju rokiem bibliotek i czytelnictwa. Ale 6 lutego ukazało się rozporządzenie o możliwości zakładania tzw. firm polonijnych, a 28 marca kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz wyruszyła z Las Palmas na pokładzie jachtu Mazurek w samotny rejs dookoła świata, o którym potem tak opowiadała w reportażu dla kanału Żeglarski TV.
2: Tego, co ja przeżyłam, jak to było, co ja widziałam, to mi nikt nie odbierze, tego się nie kupi za żadne pieniądze. I bardzo mnie to cieszy i właściwie no, nie odczuwam jakiejś takiej potrzeby posiadania. Nawet czasami wydaje mi się, że mam to, co mam, to mam za dużo.
1: 30 czerwca po koncercie we Lwowie rozwiązał się zespół Niebiesko-Czarni, a miesiąc później podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu polscy siatkarze wywalczyli złoty medal, pokonując w finale reprezentację Związku Radzieckiego.
3: To niewiarygodne! Bezbol, uwaga, Czernysow! I aut! Nie było bloku! Taki taniec, taki obrazek, co widzieliśmy w Meksyku. Nawet nie mają teraz sił się cieszyć. Ja już nic nie mówię. Popatrzcie, oto oni i Wagner, prawdziwy szarlatan, który powiedział, interesuje mnie tylko złoto. I jest złoto.
1: No właśnie, i do tej pory wspominamy tamte chwile. 7 października w Polsce gościł zespół ABBA. Nagrali wtedy program telewizyjny, pospacerowali po Warszawie i pojechali.
4: Thank you very much, everybody. Finally, we'd just like to say this, that it's been a tremendous experience for Benny to come here to Poland.
5: And for the rest of us.
6: Yes, we really have been enjoying this, and I must tell you that you have been a wonderful audience, and we really love you. Thank you very much.
1: A kilka dni później ukazała się płyta ABBA Arrival.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Kalipsy, czyli przebój Nataszy Zylskiej z 1958 roku. Za chwilkę posłuchamy jednej z najpiękniejszych melodii zespołu Vox, który odwiedził nas wczoraj, żeby razem z nami otworzyć nowe studio Radia Pogoda i przy okazji opowiedzieć kilka słów o swojej nowej płycie, która nazywa się Vox na 45, choć ta rocznica już zespołowi minęła kilka lat temu i wczoraj między innymi właśnie z rozmowy dowiedzieliśmy się, że zespół ma plany, jak uczcić swoją kolejną okrągłą rocznicę i to plany bardzo konkretne. Całą rozmowę mogą Państwo na pewno usłyszeć, zaglądając na profile społecznościowe Radia Pogoda na Facebooku albo Instagramie.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Ja tam zawsze śpię na boku.
16: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
15: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
17: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
18: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
15: Na boku, w Teatrze Kamienica. Premiera już 15 września.
17: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Thank you.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
12: Reklama. Najpierw piosenka z serialu Droga, a następnie zwycięska piosenka konkursu Eurowizji z 1981 roku, czyli absolutnie Wojciecha Młynarskiego i Making Your Mind Up zespołu Bugs Fizz. Rozpoczną popołudniową część naszego spotkania i to się stanie zaraz po tych wiadomościach.
13: Wiadomości z Warszawy.
14: Adrian Górny. 5 mężczyzn więziło kobietę w jednym z warszawskich hoteli. To 2 Ukraińców i 3 Słowaków, a więziona kobieta też była ze Słowacji. 4 z 5 mężczyzn zostało aresztowanych na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Metalowe ozdoby, figurka jeźdźca na koniu, fragmenty dużych talerzy z portretami Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego to niektóre ze skarbów odkrytych podczas remontu placu Młynarskiego, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
15: Odkryto również wyjątkową płaskorzeźbę wykonaną w 1881 roku oraz dekoracyjny wieniec, który mógł być związany z historią Filharmonii Warszawskiej.
14: Archeolodzy podejrzewają, że przedmioty zostały ukryte w czasie II wojny światowej w kamienicy, która później została spalona. Tak ciekawych znalezisk nie było podczas remontu ulicy Kazimierza Brandysa na Żoliborzu. Do tej pory zarośnięta i nieprzejezdna droga stała się teraz wonerfem. Na niespełna 100-metrowym odcinku są miejsca postojowe, ławki, stojaki rowerowe i miejsca rekreacji. A zieleń jest teraz uporządkowana.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
14: Pogoda w Warszawie. Raczej pogodne popołudnie przed nami, chociaż z czasem trochę chmur może się na niebie pojawiać, wieczór i noc już bardziej pochmurne. Wtedy będzie 11 stopni, a dzisiaj w ciągu dnia 22. Jutro w Warszawie też 21, 2 mniej więcej. Przedpołudnie z kolei bardziej pochmurne, a po południu więcej słońca. Natomiast piątek cały słoneczny i znowu 21 stopni. Piękne dni przed nami, korzystajmy.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
16: Dzień dobry. Popołudnie trwa od kilku minut, co oznacza, że jesteśmy już bliżej weekendu niż początku tygodnia, ale poza tym niewiele się zmienia. Ciągle interesują nas jesienne przyjemności, których nie brak.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry, wracamy do najpiękniejszych melodii i naszych spraw, czyli przede wszystkim nowego studia Radio Pogoda, o którym cieszymy się od wczorajszego popołudnia. Zaraz będzie o tym troszkę więcej, a teraz już należy się nam chwilka czy dwie z przebojami Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron oraz Andrzeja Dąbrowskiego.

0: Andrzejowi Dąbrowskiemu zielono, a mnie tak trochę żółto, bo to są kolory ścian nowego studia Radia Pogoda. Właściwie kolory to są Bahama Yellow i jakiś taki brązowy, jesiennie bardzo jest w tym studiu. Cieszymy się nim od wczorajszego popołudnia. Oficjalnego otwarcia wczoraj o 14 na antenie Radia Pogoda dokonała Monika Tarka, która za kilkadziesiąt minut zajmie moje miejsce przed mikrofonem, a dzisiaj od rana Państwo dzwonią do nas z dobrymi życzeniami. Dzień dobry, kto tam?
1: Kłania się Mira. Nowe studio Radia Pogoda, wielka radość. Wszystko to, co ułatwia pracę, trzeba cenić i cieszyć się. Życzę Wam, kochani, spokoju i pięknych osiągnięć tam, gdzie codziennie zostawiacie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Wasza radość jest również naszą radością. Pozdrawiam słuchaczka Radia Pogoda.
0: Wzajemnie pozdrawiam, Pani Miro, i dziękuję za dobre słowa. Tak między nami mówiąc, to chyba nas wszystkich tutaj najpierw ucieszyło, że możemy zobaczyć, jaką pogodę mamy dzisiaj, bez konieczności wychodzenia z naszego pięknego studia. Oczywiście są także inne powody radości i o nich na Facebooku i Instagramie Radia Pogoda opowiadają Asia Kruk, Zygmunt Heiser i Michał Pierzchała, czyli poranny skład Radia Pogoda. Także kto nie widział, nadrabia, a wszyscy słuchamy teraz piosenki na Dzień Chłopaka, którą Polanka nagrał w 59 roku.

0: Mogłaś Małgoś to taka piosenka podziękowania Andrzeja Rymińskiego dla tytułowej Małgosi. A teraz szybciutko wracam do jesieni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Danka. Mnie jesień nastraja tak nostalgicznie. Jesień. Wielu poetów o niej pisało, a mnie ciągle wierszy o niej mało. Cudowne liście lecą z drzewa, kolory tęczy. Lazur nieba odbija się na trawie. Słońce ozłaca złote już drzewa. Ptaki gdzieniegdzie śpiewają tęsknie, a mnie ciągle mało. Za ten kolorowy, cudny świat, który każdego wiersza jest wart. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam i bardzo dziękuję pani Danusiu za tę chwilę poezji. Za chwilę prozy nie będzie, ale będzie o prozie. Z tym, że najpierw usłyszymy najpiękniejsze melodie Marka Grechuty i Hanny Koniecznej.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak jest, posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgo.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
10: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
11: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Została ostatnia reklama.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Hanna Konieczna i gafy w Radiu Pogoda. Jeżeli słuchają nas państwo rano albo zaglądali państwo na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, to pewnie wiedzą państwo, że w tym tygodniu w porannym programie można zdobyć zaproszenia do kina dla dwóch osób na nową ekranizację powieści Bolesława Prusa Lalka z całą plejadą gwiazd na ekranie oraz specjalne filmowe wydanie tej powieści. No i dzisiaj ta sztuka udała się pani Celinie, która nie wszystko powiedziała od razu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Z tej strony Celina. Brałam dzisiaj udział w konkursie dotyczącym lalki.
0: Oczywiście.
1: I tak mocno to przeżyłam, że nawet nie zdążyłam podziękować, jak bardzo mi miło, że zostałam zauważona. I chciałam pozdrowić bardzo, bardzo serdecznie panią Asię i wszystkich prowadzących i wszystkich tworzących ten program Radio Pogoda. Pozdrawiam i ściskam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiamy pani Celino. Pozdrowienia przekazane Asi Kruk. Była zachwycona. A jeśli chodzi o książkę Lalka i zaproszenia do kina na jej nową ekranizację, to najpierw trzeba napisać państw parę słów o tej powieści w formularzu na stronie Radio Pogoda. .pl, a potem liczyć na to, że to właśnie do państwa zadzwonią Asia Kruk z Zygmuntem Heizerem. Zwykle dzwonią kilka minut po 9:00.

padający z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

Nigdy nie obiecywałam ci różanego ogrodu, śpiewała Lynn Anderson przed chwilką w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Marii Koterbskiej, Zdzisławy Sośnickiej i BJ Tomasa, a o 14 przywita się z Państwem Monika Tarka, która spędzi z Państwem to ostatnie w tym roku wrześniowe pogodne popołudnie. Ja zapraszam do Radia Pogoda już w październiku, czyli jutro od 10.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
10: Została ostatnia reklama. Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda, za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
13: Podejrzany pakunek w Białymstoku, od tego zaczniemy. Potem inflacja i jej wpływ na nasze portfele. Będzie też tenis i turniej w Pekinie.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Marcin Krzemiński. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Nila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
15: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
16: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
15: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
13: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Są placówki, które wyprzedziły reformę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu od blisko 2 lat uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień.
17: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie. Bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
13: Mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska i dodaje, że uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, są też bardziej skoncentrowani na zajęciach w szkole. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią

0: Morzu Zachodnim i w Wielkopolsce, 23-24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
1: Ja zapraszam dzisiaj na środowe pogodne popołudnie, 4 minuty po 14. To, że jest pogodne, to można stwierdzić wyglądając przez okno, przynajmniej w większości miejsc w naszym kraju. No, albo oczywiście cały czas mając włączone radio Pogoda, bo mam nadzieję, że z nami, a przede wszystkim z tymi naszymi najpiękniejszymi melodiami, to każde popołudnie właśnie takie pogodne jest. Tradycyjnie, proszę Państwa, zaczynamy od pozdrowień. Od kogoś z Was, od kogo słuchamy?
2: Witam serdecznie właśnie. Słucham waszego radia, które bardzo podnosi mnie na duchu. Życzę miłego dnia, Klementyna.
1: Dziękuję, ja też życzę wszystkim miłego dnia z Radiem Pogoda.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Adriana Celentano. A propos, proszę Państwa, tej pięknej pogody, którą mamy i tego babiego, pięknego lata, no to myślę, że dużo osób chce to wykorzystać, zwłaszcza w weekend, który zbliża się wielkimi krokami. No i takim jednym ze sposobów bycia na tym świeżym powietrzu i korzystania jeszcze z tego słońca i ciepła jest oczywiście pójście na grzywy. Właśnie rozmawiałam przed kilkoma minutami z Izą, naszą sekretarz redakcji, która w niedzielę była na grzybach i zebrała sporo, ale takich malutkich, głównie podgrzybków, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest w naszym kraju ktoś, kto nazywa się synoptykiem grzybowym, to jest pan Marek Snowarski. Na stronie grzyby.pl właśnie napisał, że zbliża się wysyp jesiennych grzybów. Jego zdaniem w Łódzkim i Świętokrzyskim pojawiają się już młode podgrzybki i prawdziwki, zwiastuny głównego jesiennego wysypu. Na Górnym Śląsku i w Małopolsce nie wystąpił letni wysyp grzybów, ale są sygnały, że lada dzień od tygodnia do dwóch zacznie się właśnie ten wysyp jesienny. No i według tego synoptyka grzybowego, na razie najwięcej grzybów jest w okolicach Ciechanowa, Przemyśla, Zamościa, Opola, Wrocławia, Częstochowy i Konina. A więc co? Na grzyby?

0: Maryla Rodowicz w Radiu Pogoda, 14.20, czyli no, pora obiadowa, proszę Państwa. Maryla dzieli się na swoich mediach społecznościowych często tym, co gotuje. Jednym z, jej takich popisowych dań jest spaghetti carbonara. Ale fani doskonale wiedzą, że lubi też słodycze, zwłaszcza taką jedną słodycz. Często po koncertach dają jej ptasie mleczko, które Maryla Rodowicz uwielbia. No to jeżeli chodzi o Marylę, to już trochę się dowiedzieliśmy w porze obiadowej, co tam u niej słychać smacznego. Natomiast co Państwo mają dzisiaj na obiad? Jeżeli ktoś chciałby się tym podzielić, zainspirować innych słuchaczy, to zapraszam. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Zapytaliśmy Panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
19: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
20: Kochanie, teraz jest idealnie.
19: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
21: Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcje, otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
22: Otwarcie 10 października.
21: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
23: Została ostatnia reklama.
24: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: diddly diddly dum, boop boop be doop.
1: Ach, ta Marilyn Monroe niezrównana i dziś, proszę Państwa, rozśmiesza, ale też troszeczkę wzrusza. I Wanna Be Loved By You przed momentem, a teraz wracamy do tego, co dzisiaj u Państwa na obiad. Halo, halo.
2: Dzień dobry Pani Moniko.
1: Dzień dobry.
2: Pani Barbara z Spisu Sądeckiego. Pani Moniko, co u mnie na obiad? Mhm. Otóż plaszki ziemniaczane sosem pieczarkowym, a do tego sałatka z pomidorów z cebulą. Pycha, a jak pachnie! Serdeczności.
1: Ja też pozdrawiam serdecznie. No to niedługo, jak już będzie ten jesienny wysyp grzybów, to może będzie jakiś sos borowikowy albo podgrzybkowy, albo może jakieś maślaczki do tych placków. Co tam jeszcze u Państwa? Jakie inspiracje obiadowe macie dla słuchaczy Radia Pogoda?
3: Dzień dobry, dzień Pani dobry. Moniko. Dzisiaj na obiadek bziczek, ziemniaczki w mundurkach, zupka pomidorowa z makaronem.
1: A deserek?
3: A na deser serniczek. Pozdrawiam serdecznie. Elżbieta.
1: Dziękuję, też pozdrawiam Pani Elu. No my, proszę Państwa, wczoraj mieliśmy na desert tort tiramisu. No to ze względu na to, że wczoraj oficjalnie ruszyło nowe studio Radia Pogoda.
4: Nie miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat i czarno-białe dni.

0: Niech to tylko zakwitną jabłonie, jak się okazuje, wiosenne piosenki jesienią też mogą pojawiać się na antenie Radia Pogoda. A już za kilka minut utwór filmowy. Pamiętają Państwo taki film Złoto dla zuchwałych? Clint Eastwood, Telly Savalas w rolach głównych. To właśnie ja za kilka minut z tego filmu Burning Bridges i Kelly's Heroes.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Ja tam zawsze śpię na boku.
12: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
11: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
13: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
7: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
11: Na boku w Teatrze Kamienica.
12: Premiera już 15 września.
13: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Została ostatnia reklama. Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
17: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
11: To jest Radio Pogoda. Wracamy oczywiście za kilka minut do naszych najpiękniejszych melodii, przygotowanych na to pogodne środowe popołudnie, ale na razie wiadomości i prognoza pogody. Jest 15.
12: Podejrzany pakunek i duże utrudnienia w ruchu to w Białymstoku. Przed Pałacem Prezydenckim politycy lewicy i apel dotyczący paliw. Będzie też piła i ustalenia w sprawie morderstwa seniorki sprzed 18 lat.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Marcin Krzamiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
13: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
14: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
13: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
12: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać, albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
15: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
12: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
16: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
17: To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
12: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuraturę ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Morderstwo seniorki z Piły sprzed 18 lat rozwiązane. Policja z poznańskiego archiwum X dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym odkryła tożsamość sprawcy. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni obecnie wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. I te ślady biologiczne zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny.
12: Zwłoki samotnie mieszkającej 73-latki znaleziono 18 lat temu w domu wielorodzinnym. Wtedy jednak nie udało się wytypować sprawcy. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy minimum dwóch noclegów. Pobyt można wygenerować przez stronę internetową akcji punktualnie o 10 rano.
3: Co jest grane w Warszawie?
9: Adrian Górny. Dzisiaj Kino Kobiet w Heliosie w Blue City. O 18 zobaczymy Lalkę.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Lecz serce moje śni nadal, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calo

0: Choć serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoni, madam, calować usta twe.
1: Gdy tak słuchałam tej piosenki, to sobie pomyślałam, że gdyby kinowa lalka była musicalem, to spokojnie Wokulski mógłby do Izabeli taką piosenkę zaśpiewać. Taki utwór sprzed wielu, wielu, wielu lat, z taką elegancją sprzed lat. No właśnie, proszę Państwa, lalka weszła dzisiaj na ekrany i Stanisław Wokulski, Izabela Łęcka, Ignacy Rzecki, ta XIX-wieczna piękna Warszawa znów pojawiają się na ekranie. To jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier tego roku. W rolach głównych Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat, który powraca na ekrany po 16 latach przerwy. No ale dla takiej roli to nic dziwnego, że zrobił wyjątek. Wciela się oczywiście w Ignacego Rzeckiego. Z takich ciekawostek dotyczących tego filmu, no to już wiemy, słyszeliśmy o tym, wiele osób odwiedzało to miejsce, bo na krakowskim przedmieściu w Warszawie specjalnie odtworzono fragment dawnej stolicy i zbudowano taki pełnowymiarowy sklep Stanisława Wokulskiego. Poza tym jest taka jeszcze ciekawostka dotycząca kostiumu Kamili Urzędowskiej, która gra Izabelę Łęcką. Otóż występuje tam w liczącym ponad 120 lat gorsecie. To projektant Tomasz Osoliński otrzymał taki gorset wcześniej od Krystyny Jandy, więc on też ma jakąś długą historię. A przed nami, proszę Państwa, jeszcze jedna wersja lalki, no bo już mamy nowy serial, od dzisiaj nowe filmy w kinach, a przed nami jeszcze nowa superprodukcja Audioteki, czyli ci aktorzy, którzy w tej kinowej lalce grają, proszę Państwa, znów pojawili się przed mikrofonem i nagrywają swoje wersje, swoje dialogi, no i ta lalka Bolesława Prusa, tak dzielona na role wśród tych wspaniałych aktorów, właśnie powstaje. Premiera podobno w grudniu. Dla Audioteki pan Marek Kondrat tak wypowiedział się na temat lalki.
2: Lalka to marzenie, to projekcja, to idea. Lalka też jest bolesnym obrazem epoki i stosunków międzyludzkich pod tą szerokością geograficzną, w której my żyjemy. Lalka to bardzo surowy obraz rozkładu społecznego.
1: Tak powiedział Marek Kondrat dla Audioteki, a ja tylko Państwu przypomnę, że my już mamy taką wersję lalki, którą czyta Wojciech Masiak. Fragmenty tej powieści słuchają Państwo na naszej antenie w każdą niedzielę między 8 a 10.

0: To był oczywiście Chubby Checker, a już za kilka minut w Radiu Pogoda kolejna najpiękniejsza melodia Krystyny Giżowskiej. No i oczywiście opowieść Krysi o tej jej piosence. Tym razem to będzie duet. Krystyna jedzie z kimś do... No, chyba już się Państwo domyślają.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe. Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę, a wszystkie papiery to toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda, Krystyna Giżowska, i przyszedł czas na twój kolejny przebój, na dodatek duet. Bogusław Metz i ty, i w drodze do Fontainebleau. Ale zanim opowiesz o tej piosence, jak ona powstała, to chciałam zapytać, czy ty w ogóle byłaś w Fontainebleau?
2: Tak, proszę państwa, dwa lata temu.
1: Dopiero 2 lata temu?
2: No właśnie,
1: pojechałaś?
2: No, od kiedy pracuję z zespołem, to oni jak tak mnie pięknie dopingują, nie tylko praca, ale właśnie, żeby gdzieś wybrać się razem. Zresztą bardzo się lubimy i te wypady nasze teraźniejsze, bo kiedyś jakoś dziwnie nie miałam okazji, tylko praca. Przy okazji pracy byłam i w Mongolii, i byłam na Kubie, i byłam w Japonii, i byłam w Ameryce, i w Kanadzie, ale to była wszystko praca. Zawsze wiedziałam, gdzieś tam z tyłu głowy miałam, jest robota i trzeba będzie, nawet jeżeli 2 dni wolne, to musisz się przygotować. Teraz zafundowaliśmy sobie z zespołem takie wypady raz w roku na tydzień w miejsca, które chcemy zobaczyć, i na takim totalnym luzie, żeby zasmakować kuchni, zobaczyć co nieco, bo wycieczki bardzo ważne są też w naszym repertuarze, żeby zobaczyć, żeby po prostu też trochę poleniuchować tak od tego, żeby wypić dobre winko, pójść nad ocean, jeżeli jesteśmy, czy nad morze, i tak na piasku posiedzieć, totalnie pomoczyć nogi. I oni właśnie padli na fajny pomysł, no fajny dla mnie, tak, bo stwierdzili, że mówią: Krysia, ty 40 lat już śpiewasz o tej podróży do Fontainebleau i ty tam jeszcze nie byłaś?
1: Może ja też jestem zdziwiona.
2: No ja mówię, nie byłam, no co zrobić?
1: Bo byłaś cały czas w drodze.
2: No właśnie, byłam
1: w drodze do tego Fontainebleau.
2: I na moje urodziny przychodzą z biletem i mówią: no, mamy dla ciebie prezent. Polecieliśmy na tydzień, taki wypad fajny, oni zorganizowali wszystko, nie przez biuro podróży. Wspaniały mały hotelik niedaleko wieży Eiffla. I proszę państwa, nareszcie jestem spełniona. W drodze do Fontainebleau śpiewam
1: I dojechała Krystyna Giżowska w końcu i śpiewa to ze swoim przyjacielem Bogusławem Metzem, ale być może będzie okazja, żeby o tym opowiedzieć innym razem, bo teraz już posłuchamy może tej piosenki, Krysiu.
2: Tak, bo ta historia ma jeszcze długo, mogłabym tu długo jeszcze na ten temat opowiadać,
1: jak powstała
2: ta piosenka.
1: Słuchamy w takim razie w drodze do Fontainebleau Krystyna Giżowska.

0: Krysiu, to opowiedz jeszcze, jak powstała ta piosenka.
1: Ta piosenka w ogóle powstała przy okazji koncertów na trasie. Kiedy jeździliśmy jednym autobusem i były dwie garderoby, jedna dla facetów, druga dla kobitek, a było nas naprawdę dużo i każdy wykonywał tylko dwie lub trzy piosenki z orkiestrą, aż był tu Zbyszek Górny ze swoją radiową orkiestrą, to wpadaliśmy na fantastyczne czasami pomysły. No wiadomo, jak jest nas dużo, to zawsze są
2: burze mózgów.
1: I Zbyszek, słuchając nas tak na koncertach, mnie i Bogusia Meca, właśnie postanowił napisać dla nas duet. Boguś z takim brudnym, ciemnym wokalem i ja czysto, jasno śpiewająca. I okazało się to wielkim plusem właśnie to, że te takie dwa głosy on zmiksował. Bardzo do siebie pasowaliśmy. Potem nagraliśmy z Bogusiem Mecem jeszcze kilka duetów. Ale właśnie, jak mówię, często takie fajne pomysły powstają na trasach. I to jest przykład, proszę Państwa, właśnie naszej takiej trasowej wspólnoty i pracy razem.
2: Ale też i przyjaźni chyba z Bogusławem Mecem, prawda?
1: Nie,
2: bo
1: no
2: się przyjaźniliście.
1: Myśmy z Bogusiem naprawdę przyjaźniliśmy się mocno. Mieszkaliśmy niedaleko siebie i mogę tylko jeszcze dodać, że nie tylko jedne urodziny spędziliśmy razem, ale jego ostatnie również. No. Jego ostatnie również. I to były chyba najweselsze urodziny. Było tak wesoło, było tak wyjątkowo. No, Boguś kipiał taką energią, miał takie pomysły. Zresztą zebrała się taka grupa ludzi, która się lubi i których on lubił, bo to też było ważne. I może właśnie te wszystkie takie wspomnienia z tras koncertowych, anegdoty, przypominaliśmy sobie, jak to było na tych trasach koncertowych. No, uśmialiśmy się niesamowicie i to były piękne urodziny.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Kolejne spotkanie z Krysią oczywiście już jutro o tej porze.

0: piosenkami Ireny Santor można wyruszyć na zwiedzanie Warszawy. To były Kamienne Schodki, a jeszcze przed 16, która już za 13 minut, między innymi Frank Sinatra i jego piękna piosenka My Way.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Reklama.
12: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Reklama.
12: W Radiu Pogoda już za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie, a na razie wiadomości i prognoza pogody. Jest 16.
13: Były wiceminister z listem żelaznym. Jest decyzja sądu. Potem kolejne badania napastnika z opactwa w Jarosławiu i darmowy wstęp na molo w Kołobrzegu.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Marcin Krzemiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka mecenas Bartosz Lewandowski.
14: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
13: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni. Było skutkiem działania terrorysty. Próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ichora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. Dwie najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany ze względu na stan zdrowia. areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
11: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł.
13: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39-latka. Jutro sąd ma rozpatrzeć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.
9: Co jest grane w Warszawie?
15: Adrian Górny. Dzisiaj o 18:00 będzie spotkanie autorskie z Michałem Krasuckim w salonie literackim księdza Twardowskiego przy ulicy Skoczylasa. Autor opowie o swojej książce Warszawskie getto po miejsce i o tym, jak pamięć o dawnym getcie funkcjonuje we współczesnym krajobrazie miasta. Wstęp wolny. Również dzisiaj o 18:00 Archiwum Główne Akt Dawnych zaprasza na wykład doktora habilitowanego Andrzeja Drozda. Turcja osmańska, sąsiad, rywal i sprzymierzeniec Rzeczypospolitej. Czyli sięgniemy jeszcze dalej w przeszłość, kilka wieków wstecz. W Promie Kultury Saska Kępa będzie dzisiaj kolejne wydarzenie z cyklu Wieczory z poezją i muzyką. O 19:00 wstęp wolny. Wystąpią Adam Ferency i Janusz Bogacki, a usłyszymy utwory węgierskiego poety Sándora Maroya.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
13: Kolejny piękny, słoneczny dzień i do tego ciepło, miejscami nawet bardzo jak na końcówkę września. Na zachodzie nawet 24 stopnie, tyle mogą pokazywać obecnie termometry w okolicach Zielonej Góry. W centrum 20, a najchłodniej 17-18 na północnym wschodzie i na Podhalu.

niby takie proste, śpiewała Rena Rolska, ale jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kryminał, to zwykle nie jest to proste, zagadka jest zwykle skomplikowana, nam, czytelnikom, już się wydaje, że ją rozwiązaliśmy, a tymczasem okazuje się, że coś tam jednak dalej jest ujawnione i zupełnie nie o to chodzi, o czym myśleliśmy i wcale nie ta osoba jest sprawcą, którą mieliśmy na myśli, ale to dobrze, bo to właśnie

0: zmusza nasz mózg do pracy i dlatego czytanie kryminałów jest takie dobre, bo nasz mózg cały czas pracuje na najwyższych obrotach, a podobno takie czytanie kryminałów wbrew pozorom odstresowuje, zwłaszcza po jakimś takim ciężkim dniu w pracy, bo zagłębiamy się w tą historię i nasz mózg zaczyna pracować w zupełnie inny sposób. To a propos kryminałów, no właśnie, czy Państwo lubią czytać kryminały?
1: Oczywiście uwielbiam kryminały i uwielbiam również czytać.
2: Czy lubię kryminały? Ja byłam chowana na kryminałach kiedyś w liceum. Czytałam po prostu wszystko, jak leci Simenona, Christie. No wszystkie kryminały, które mi wpadały w rękę i teraz zresztą też bardzo lubię kryminały. Uważam, że to bardzo stresowująca rzecz. No to takie dobre pisane, dobrze pisane, nie takie zabili go i uciekł i tam intrygi żadne, jakieś dziwactwa.
0: No właśnie, a propos kryminałów, taka książka już za kilka minut będzie do zdobycia w konkursie. Daję słowo.

0: Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem, już niedługo w Radiu Pogoda Karin Stanek, a także Koń bez imienia, czyli słynna piosenka zespołu Ameryka, a potem konkurs Daje Słowo, a w nim nagroda gwarantowana to kryminał, książka Święto Karkonoszy Sławka Gortycha, to opowieść o tym, jak trzej przyjaciele wyruszają na pieszy rajd w góry, no ale w wyniku załamania się pogody nie docierają do schroniska. W końcu tylko jeden z nich tam się pojawia i na dodatek jest w szoku i nie potrafi wyjaśnić, co się stało z pozostałymi jego towarzyszami. Co dalej? No to już ktoś z Państwa sobie to doczyta. Oczywiście ta osoba, która wygra za chwilę konkurs Daje Słowo. Dodatkowo można zdobyć termos Radia Pogoda, a ja już teraz czekam na Państwa zgłoszenia do tej zabawy. 22 444 4004 to jest nasz numer.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Marian... Jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Została ostatnia reklama.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Reklama.

0: bardzo lubię ten utwór nie tylko dlatego, że powstał w roku mojego urodzenia, ale też dlatego, że jest taki spójny, piękny muzycznie, tak ładnie płynie na antenie radiowej. Zespół America i Koń bez imienia, czyli A Horse with No Name. Za 28 minut 17 zagrajmy.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj ze mną w tym konkursie pan Artur. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jak się dowiedziałam poza anteną, czasem kucharz, czasem ogrodnik. Panie Arturze, ale to się łączy, bo jak się pomidory wyhoduje i na przykład jakąś cukinię, to potem trzeba mieć pomysł, co z tego zrobić, prawda?
2: Tak, prawda. Nawet hoduję sobie pomidora w domu, który mi nie urósł, ale może coś z niego będzie.
0: No to trzymam za niego kciuki. Mi moje urosły. Zresztą Asia i ja dostałyśmy pomidory od naszej tutaj koleżanki Izy i pięknie nam obrodziły w tym roku. Także trzymam kciuki za te pańskie. Panie Sławku, na razie ma pan książkę Święto Karkonoszy, Sławka Gortycha. Teraz walczy pan o termos.
2: Dziękuję
0: Radia Pogoda.
2: Bardzo.
0: No, tylko za chwilę podam panu słowo, a w ciągu 15 sekund poda mi pan 5 wyrazów, które do niego pasują. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Na jaką literę ma się słowo dla pana zaczynać?
2: Na literę K.
0: Na literę K. Dobrze. No to ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, panie Arturze, daję panu tak. Słowo kiełbasa.
2: Kiełbasa. To ja mówię tak. Patyk, rożno, ognisko, drzewo, węgiel, musztarda, chleb, kiełbasa.
0: No, dobrze. 7 było trafionych. Także gratuluję serdecznie. Termos też należy do pana, panie Arturze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: To była Ewa Demarczyk w Radiu Pogoda. Pan Artur przed chwilą tak zamilkł pod koniec konkursu Daję Słowo, bo jak mi powiedział potem poza anteną, wzruszył się po prostu, że udało mu się ten termos wygrać, bo bardzo chciał zdobyć go dla swojej ukochanej Krysi, która pracuje w szpitalu. Tam ta kawa szpitalna niezbyt dobra, więc pani Krystyna bierze sobie po prostu taką kawę do pracy, no i taki termos bardzo, bardzo jej się przyda. I jeszcze powiedział mi, proszę państwa, coś szalonego. Otóż, ponieważ marzeniem pani Krysi było przejechać się wagonem sypialnym w pociągu, bo nigdy do tej pory takim nie jechała, to przed nimi szalona podróż. Otóż jadą pociągiem najpierw z Krakowa do Zakopanego i to już jutro. W Zakopanem spędzą tylko 4 godziny, a potem wsiadają z Zakopanego w pociąg do Świnoujścia. 14 godzin w pociągu sypialnym wagonie, 1008 kilometrów. W Świnoujściu spędzają kolejne 4 godziny i potem wracają do Krakowa. Taka szalona podróż po to, żeby spełnić marzenie ukochanej. Czy to nie jest romantyczne, proszę państwa? Za chwilę Lidia Czarska i Edward Kluczka w Radiu Pogoda. Bella, bella, donna. Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
15: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Została ostatnia reklama.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Drogowskaz Radia Pogoda.
0: Środowe popołudnie w większości regionów pogodne i słoneczne, a przynajmniej bezchmurne. Padać nie powinno. Dziś też dość ciepło, bo maksymalnie termometry pokazały od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, to nawet 24 w zachodniej Polsce. W nocy będzie chłodno, bo od 3 do nawet 13 stopni na północnym zachodzie. A teraz noga z gazu na A1 w okolicach węzła Brzeziny. Tutaj kolizja ciężarówki z osobówką i utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
21: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
20: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
1: Reklama.
13: Radio Pogoda poleca się na kolejną godzinę tego środowego, pogodnego popołudnia. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie, a na razie wiadomość. Jest 17.
14: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły, nie są sprzedawane. To minister cyfryzacji. Będzie też o piłkarskiej Lidze Narodów.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Marcin Krzemiński. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
15: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
14: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Polityk PiSu i były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno listę gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medic.
16: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
14: Śledztwa są w toku. Jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bez załogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po dwa mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozawski.
17: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
18: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
17: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
14: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
11: Pogoda.
14: Noc pogodna na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich silne zamglenia. Na termometrach zaledwie 3 stopnie na Podhalu, 9 w centrum, 13 na północnym zachodzie, a na wybrzeżu nawet 14.
13: Zapraszam na kolejną godzinę naszego środowego, pogodnego popołudnia, 4 minuty po godzinie 17. Za kilka minut powiem Państwu, jak można wygrać zaproszenia na film Lalka, film, który od dziś jest już w kinach. No a potem przyjmę kogoś z Was do Klubu Pogodnych Ludzi. Już szykuję dla Państwa legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy tym mikrofonie, przy drugim Anna Kalczyńska.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy mogę mówić dziennikarka informacyjna?
2: No tak, nawet bardzo bym chciała, żeby tak było i żeby tak właściwie zostało już.
1: Mhm. Będzie Pani teraz we wrześniu już prowadziła główne wydanie wydarzeń w Polsacie. To jest zawodowo chyba spore osiągnięcie.
2: Tak, to jest duży awans i duża promocja, duże też zaufanie, ale też wyraz konsekwencji i taka premia za to, że no, widzowie chcą się ze mną spotykać wieczorami, co mnie bardzo cieszy. Więc mam nadzieję, że będziemy dłużej z Państwem i częściej się widywać o 18.50.
1: Ale tak sobie myślę, dziennikarstwo informacyjne, no to chyba... To jest dość trudna gałąź dziennikarstwa, no bo jednak... Trzeba być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Wiele z nich jest mocno tragicznych. To chyba jednak wpływa tak na co dzień. Czy jakby przechodzi Pani obok tych wydarzeń, trochę obok?
2: Myślę, że ma Pani absolutnie rację. Jest to rzeczywiście wymagające.

0: wymagające i trudne i wymaga właśnie tego, o czym pani wspomniała, żeby być na bieżąco non-stop, ale ja myślę, że to jest po prostu kwestia dyspozycji, pewnej pasji. Myślę, że nie możemy stać się dziennikarzami albo wykształcić w sobie takich nawyków. Myślę, że nimi po prostu jesteśmy. Bardzo często zdarza się, że dziennikarze po wielu, wielu latach takiej pracy zaczynają odczuwać pewne zmęczenie tematami, tragicznymi informacjami. Rzeczywiście może się rodzić jakiś taki rodzaj, nie wiem, no takiego wypalenia zawodowego, można by powiedzieć. Ale jeżeli ktoś jest prawdziwym dziennikarzem i poczuł tą smykałkę prawdziwą, to nigdy się tego nie pozbędzie, tego głodu informacji, tego głodu dowiedzenia się, co stoi za tym, co obserwujemy. I wtedy o takim wypaleniu nie może być mowy. Możemy zmieniać ewentualnie czasami rodzaj tematyki, ale nigdy tak do końca nie jesteśmy w stanie odejść od tego, co nas naprawdę kręci i pasjonuje.
1: Czy to jest tak, że pani rzeczywiście na przykład nawet w czasie wolnym sprawdza, co się dzieje na świecie, bo to jest pasja?
0: Tak. Tak, absolutnie. No teraz mamy szczególny czas, więc nawet dziwne by było, gdybym tego nie robiła. Ale tak, to jest taka, myślę, no właśnie taki głód wiedzy albo taki, nie wiem, jakby to określić, jako jakieś takie, jakaś potrzeba bycia poinformowaną, potrzeba kontroli nad tym, co się dzieje. A za tym idzie oczywiście poszukiwanie jak najwięcej ilości informacji, zdobywanie ich, poszerzanie kontekstu, szukanie w innych mediach zagranicznych. To niestety się też przekłada na godziny. Ja na przykład teraz kończę pracę późno, wychodzę z pracy o północy, ale to jest właśnie wtedy czas, kiedy w Stanach Zjednoczonych zaczynają się różne publikacje. I tak było wczoraj na przykład, kiedy jeszcze w trakcie pracy redakcyjnej nie mieliśmy zbyt wielu informacji, a kiedy dotarłam do domu, no nagle się okazało, że właśnie Wall Street Journal opublikował dane, które później były powielane i wystarczyła godzina, żeby internet zalały nowe informacje. Więc to niestety jest praca non-stop.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem. A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Ogłoszenie płatne. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych, radzi ekspert z Centrum Medycznego CMP. Mamy zmienną pogodę. Jakimi szczepieniami powinniśmy się zabezpieczyć, aby ustrzec się od chorób zakaźnych? Pytamy Martynę Brykczyńską, lekarza medycyny rodzinnej w Centrum Medycznym CMP.
5: Przede wszystkim warto zaszczepić się przeciw grypie sezonowej. To najskuteczniejszy sposób ochrony przed zachorowaniem i groźnymi powikłaniami, zwłaszcza u dzieci i seniorów. Dodatkowo zalecane są szczepienia przeciw COVID-19, pneumokokom oraz wirusowi RS.
4: Czy teraz nie jest już zbyt późno na wykonanie takich szczepień?
5: Na każdym etapie sezonu infekcyjnego warto się zaszczepić. Największą korzyść przynosi szczepienie przed jego początkiem, czyli we wrześniu. Sezon infekcyjny trwa jednak długo, a odporność rozwija się już około 2 tygodnie po szczepieniu. Warto pamiętać, że szczyt zachorowań na grypę przypada najczęściej na okres od stycznia do marca.
4: Dziękujemy za odpowiedź. Do wysłuchania audycji Dbaj o zdrowie zaprosiło Centrum Medyczne CMP Tarnów. Homin.
6: To było ogłoszenie płatne.
0: Reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
7: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
8: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
7: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Została ostatnia reklama.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak się właśnie zastanawiam. Czasami ludzie na przykład wyjeżdżając na wakacje specjalnie wyłączają telefon, nie korzystają z mediów społecznościowych, nie zaglądają w ogóle na żadne portale informacyjne, no właśnie po to, żeby odpocząć, żeby popatrzeć na świat, na to, co się dzieje obok. No ale jeżeli to dziennikarstwo informacyjne jest pasją, no to właśnie tak się zastanawiam, czy da się znaleźć jakiś balans pomiędzy tym?
2: Nie, no oczywiście, że się da. Naturalnie, że się da. Jednak jesteśmy ludźmi i potrzebujemy też odpoczynku, potrzebujemy zmiany perspektywy, dlatego właśnie dalekie podróże, dlatego zawieszanie wzroku na horyzoncie, gdzieś daleko, chodzenie po górach, jak niektórzy, czy sporty ekstremalne, żeby trochę tej adrenaliny, tą adrenalinę przekierować w inne strony. Ale oczywiście to jest tylko taki moment, chwila. Potwierdzą na pewno to moje koleżanki, które wyjeżdżają daleko, że od informacji nie jesteśmy w stanie uciec tak do końca. Oczywiście możemy próbować, możemy się zrelaksować, możemy czasami wyjechać z dala od, nie wiem, zastanawiania się nad składem Prezydium Sejmu jesiennym, ale możemy na pewno oddalić się od tych treści, ale nie od wszystkich. I świat się nie zatrzymuje. Polityka rządzi się swoimi prawami, więc to jest nasza rzeczywistość i każdy dziennikarz zna to, że tak naprawdę nie odpoczywa w pełni, tylko zawsze gdzieś trzyma rękę na pulsie.
1: No właśnie, dziennikarstwo informacyjne, ale czy to trochę równa się polityka?
2: To jest duża część dziennikarstwa informacyjnego, ale to nie równa się tylko polityka. Jak wiemy, dziennikarstwo newsowe, to informacyjne, zawiera w sobie tak szerokie spektrum tematów. Właściwie wszystko dzisiaj jest informacją. Zależy tylko od tego, gdzie umiejscowimy wagę danego tematu i co jest dla nas najbardziej istotne. Ale to są sprawy międzynarodowe dzisiaj przede wszystkim, wydaje mi się, no bo kontekst jest taki trudny, geopolityczny i musimy się z tym mierzyć każdego dnia. Ale to też są newsy z show biznesu przecież. To też jest częścią życia i każdy, kto ogląda newsy, może być spokojny, że dowie się wszystkiego, co ważne, co należałoby wiedzieć na dany dzień.
1: Z jednej strony o świecie, z drugiej strony o dziurze w drodze na przykład
2: na Warszawie. Oczywiście, tak. Jest tych tematów naprawdę dużo i to są to tematy społeczne i polityczne i właśnie takie rozrywkowe, więc newsy to jest życie.
1: I właśnie o tych newsach i o tym, że, jak Państwo zresztą słyszą, bywają życiem, rozmawiam dzisiaj z Anną Kalczyńską. Zapraszam na dalszą część naszej rozmowy, dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: W kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający brak. Dobry Boże, trap się trap, odrażający brak.
1: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
1: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysączę dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Kaczmarz obłą zaś popieś się, łacą na pieszczotlet.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją

0: Nodu się ofiar dwóch, pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Tylko jak przesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
12: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
15: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Po pogodnym i dość ciepłym dniu chłodna noc, bo na termometrach od 3 stopni do 9. W większości regionów tylko na północnym zachodzie i na wybrzeżu 13-14. Zamglenia na północnym wschodzie w nocy mogą się pojawić, a jutro w ciągu dnia, podobnie jak dziś, padać nie powinno sporo słońca i dość ciepło jak na początek października już jutro. Noga z gazu na Krajowej 58 na odcinku Ruciany-Nida-Biała Piska. Motocyklista zderzył się z osobówką i obowiązuje tu ruch wahadłowy.
15: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

to pies, a może to jest lot meja dzioć, 11 jest. Pies może i pies, ponury jak też dingo, rudy ma łeb, nie glaszcze więc też nikt.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dziennikarka Anna Kalczyńska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Uciekła jednak Pani od stricte informacji na jakiś czas. No właśnie, czy to była ucieczka, potrzeba jakiejś zmiany?
2: Na tamtym etapie to wydaje mi się, że rzeczywiście nie, absolutnie nie była to ucieczka, ale to było skorzystanie z takiego zaproszenia, które wydawało mi się kapitalne na danym momencie, na tamten moment życia. To znaczy byłam młodą mamą, wrażliwą bardzo na to, co obserwujemy dookoła i rzeczywiście te informacje, zresztą, które dzisiaj też niestety się pojawiają ponownie, trochę mnie przytłaczały. Mówię akurat o takich dramatach drogowych. Mam nadzieję, że ten świat kiedyś uda nam się wspólnie zmienić i że chociażby egzekwowanie prawa wobec kierowców recydywistów poruszających się z nadmierną prędkością, z wielokrotnym zakazem prowadzenia pojazdów na przykład, w końcu dopniemy, jakby zamkniemy jakby ten taki, no, taką furtkę, która mam wrażenie jest niesłusznie uchylona i jest to prawo źle interpretowane przez sądy albo jest po prostu nieskutecznie egzekwowane. Więc tak, no, na tamtym etapie wydawało mi się, że zaproszenie do innego świata może być czymś fenomenalnym. I było. I fantastycznie rzeczywiście skorzystałam z tego czasu. Wydaje mi się, że naprawdę skorzystaliśmy na tym i ja, i program, który wtedy współtworzyłam. I naprawdę niczego nie żałuję. Absolutnie. Jedyne co, no to oczywiście musiałam mierzyć się z taką oceną środowiska, że oto odchodzę ze świata newsów do świata takiego, no właściwie lekkiego, przyjemnego i że odchodzę sobie na wygodną emeryturę, tak niektórzy twierdzili. Ale to wcale nie była łatwa praca, to po pierwsze. Po drugie, okazała się równie wymagająca, a czasami nawet bardziej, choćby z powodu eksponowania i takiego bycia na świeczniku i odpowiedzialności za każde słowo. A nie chcę powiedzieć, że dziennikarze informacyjni nie są odpowiedzialni za każde słowo, wręcz przeciwnie, ale nie są jednak tak rozliczani ze swojego życia prywatnego jak osoby publiczne, a taką osobą się w pewnym momencie stałam.
1: Poza tym też chyba trochę się dziennikarz informacyjny chowa za tą informacją, prawda?
2: Tak, no tak.
1: Jest coś takiego, że informacja jest trochę ważniejsza niż...
2: No zdecydowanie ważniejsza, no to jest najważniejsze i wydaje mi się, że tu nie ma nawet mowy o chowaniu się, tylko po prostu reprezentujemy to, co mówimy, ale za tym jednym zdaniem stoi rzesza ludzi. I to właśnie jest też ważne, żeby to za każdym razem podkreślać, że dziennikarstwo to prawdziwe dziennikarstwo, redakcyjne, sprawdzone, rzetelne, ma za sobą ludzi, którzy weryfikują informacje, które przekazuje prezenter, dziennikarz, w przeciwieństwie do mediów społecznościowych, gdzie tam właściwie musimy zawierzyć jednej osobie, za którą prawdopodobnie nikt nie stoi. To jest tylko autorytet jednego twórcy.
1: Tutaj na razie stawiamy przecinek. Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, a dzisiaj goszczę Annę Kalczyńską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na 3 koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Wiadomości i prognoza pogody teraz przed nami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
15: Najnowsza inflacja 4%, zdrożało głównie paliwo. Namioty na placach Madrytu, masowe protesty przeciw drożyźnie. Powiemy też o logopedii. Obserwowanie ptaków może sprzyjać terapii mowy po udarze.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli. Jak oceniają sytuację eksperci? Czy chodzi tylko o paliwa? Odpowiedzi szuka Wojciech Kowalik.
16: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
17: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach. Tak, że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
16: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
15: Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
18: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
15: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Właściwie właściciel lokalu w Madrycie podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Co zrobić, żeby życie studenta w Polsce było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk.
19: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
20: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
19: Do wyboru mają być pełne obiady. Zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
20: Pełna kwota, która obowiązuje, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet zapłaci 14.
19: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ, albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
15: Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji minowania z 1944 roku, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze. Naukowcy z USA wykorzystują birdwatching w rehabilitacji osób z zaburzeniami mowy, tak zwaną afazją. Badania pokazują, że wspólne obserwacje ptaków zachęcają pacjentów do rozmowy i pomagają przełamywać izolację. Taka nietypowa terapia jest już stosowana u osób po udarze mózgu. Prowadzą ją logopedzi we współpracy z ornitologami.
21: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
22: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Koniec buntu. Cristiano Ronaldo wyjaśnił sobie wszystko z selekcjonerem Portugalii, Jorge Jesusem, po tym, jak wczoraj nie wyszedł obrażony na trening. Ronaldo był wściekły, że mecz z Norwegią przesiedział na ławce. Miłość Portugalczyków ma jednak swoje granice. Tamtejsze media zdecydowanie stoją po stronie selekcjonera i też uważają, że czasy wielkiej gwiazdy już miną. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Sningur, a Fręch pokonała Francuzkę Elzę Jacquemot. Jutro Magdalinette zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
24: Pogoda.
15: Jutro nadal ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 20, a na zachodzie Polski nawet 25. Poza tym ładnie, dobra aura utrzymuje się nad Polską. Deszczu nie ma, a mieszkańcy większości regionów mogą cieszyć się słońcem. Gdzie niegdzie będzie jutro zupełnie bezchmurnie.
22: Aleja Sław, Radia Pogoda.
25: Czy dziennikarz informacyjny wyłącza telefon, albo czy będąc na wakacjach rzeczywiście do końca jest na tych wakacjach, czy jednak zastanawia się, co dzieje się w świecie? Myślę, że na te i inne wątpliwości związane z pracą dziennikarza stricte informacyjnego dzisiaj Państwo znajdą odpowiedzi w naszej rozmowie, bo moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda, przypominam, jest Anna Kalczyńska. Słyszymy się za kilka chwil.
22: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skoro tutaj jesteśmy, zresztą cały czas przy pracy, ale tej pracy takiej stricte związanej z dziennikarstwem newsowym, informacyjnym, wydawać by się mogło z perspektywy widza, że no przychodzi pani na pół godziny do pracy albo na godzinę, w zależności od długości wydania danego serwisu informacyjnego. No ale chyba tak to nie wygląda.
2: Nie wygląda.
1: Nie, to nie jest tak, że godzinka pracy dziennie i do domu.
2: No nie, to tak by mogło się wydawać, ale nie jest tak. Po pierwsze, oczywiście są różne szkoły, ale ja myślę, że nie spotkałam na swojej drodze kolegów dziennikarzy, którzy nie podchodziliby tak profesjonalnie, rzetelnie do pracy, a jeżeli tak podchodzimy, no to staramy się, żeby każde słowo było nasze, więc przede wszystkim piszemy sobie te wszystkie teksty, sprawdzamy, jak wygląda układ programu. Właściwie jesteśmy jego współtwórcą. To jest tandem, praca wraz z wydawcą, a często właśnie jeszcze z osobami, które dodatkowo przykładają swojej pracy i właściwie no, uruchamiając wszystko, swoje talenty i wiedzę po to, żeby ten program był jak najlepszy. Mówię o reporterach, więc z nimi też omawiamy te tematy. Więc to jest no taka, powiedziałabym, praca kompleksowa. Poza tym, oprócz samego pisania, no później jest moment mobilizacji i bycia czujnym, bo czasami właśnie informacje schodzą w ostatniej chwili, możemy poszerzyć kontekst, możemy, nie wiem, opowiedzieć naszym widzom, co właśnie przeczytaliśmy w agencjach, co wydaje nam się istotne. Więc to nie jest praca, którą napiszemy, drukujemy i przedstawiamy, tylko jest to praca na żywo, a to zobowiązuje.
1: No to jest właśnie też jeden z elementów, o których pani mówi, że również i pani tworzy, i pani pisze w zespole, że to nie jest tak, że ktoś daje kartkę, wszystko gotowe i tylko trzeba to zaprezentować.
2: Tak, oczywiście.
1: Jak wygląda cały ten jeszcze aspekt dodatkowo telewizyjny? Czyli, nie wiem, trzeba dużo wcześniej pojawić się w pracy, żeby, no niestety mówiąc wprost, wyglądać w tej pracy.
2: Pewnie tak. No na pewno nasi słuchacze są ciekawi, jak to wygląda. Ja nawet kiedyś myślałam o tym, żeby nawet nagrać takie behind the scenes, żeby pokazać, jak to wygląda, bo to jest na pewno dla ludzi, którzy tego nie znają, ciekawe. Przychodzimy wcześniej, naturalnie. Musimy poświęcić minimum 40 minut na make-up, na przygotowanie włosów, na wybór stylizacji. Mamy do dyspozycji swoje ubrania, które są nam przygotowywane przez stylistów. Każdego dnia decydujemy sami, ale już jakby wybierają z nami osoby, które się bardziej znają na tym, które kolory pasują na wizję i w czym nam dobrze. No i właściwie tak umundurowani, przygotowani idziemy do newsroomu, gdzie przygotowujemy ten program. Więc jest to rzeczywiście taki etap, bez którego no, telewizja nie mogłaby się wydarzyć, prawda? Musimy być atrakcyjni, musimy wyglądać dobrze i schludnie. Tak samo nasi goście, którzy przychodzą, nie mogą wejść z marszu, tylko też przechodzą przez ten make-up, przez miejsce, gdzie są szykowani. No a później cóż, no jesteśmy opinani, okablowywani, mamy dwa mikrofony, mamy odsłuch, czyli kontakt z reżyserką, gdzie jesteśmy w kontakcie z naszym wydawcą, który jest niejako takim dowódcą tego serwisu, czy też tego programu. I tuż przed wejściem jeszcze do studia mamy poprawki, żeby jeszcze ułożyć to włos ostatecznie, przypudrować twarz, żeby się nie świecić. Jesteśmy gotowi.
1: Co jeszcze może pójść nie tak?
2: Powiedziała tutaj pani. Wszystko może pójść nie tak.
1: No właśnie, zaczęłyśmy od tego, że no jakby może się zmienić w ogóle informacja, tak? Mogą dojść nowe informacje. Czy sprzętowo zdarzało się, że coś zawiodło?
2: Tak, no sprzętowo. Na pewno pani dobrze to wie. No, różne się rzeczy mogą wydarzyć. Od awarii sprzętowej, ostatnio też nam się wydawało, że no, wszystko działa perfekcyjnie, po czym w trakcie programu właśnie wysiadł sprzęt i zawiódł nas prompter, albo nie wiem, albo nagle pojawiła się czarna dziura za nami, tło przestało się wyświetlać. Różne rzeczy się mogą wydarzyć, więc trzeba być na to albo gotowym, opanowanym, jeszcze mieć świadomość, bo nie zawsze wiemy, prawda, co widzi,

0: To jest, co widzieć w tle. Także tutaj skala tych zaskoczeń może być, jest duża naprawdę. Bywa problem z łączeniem. Bywa, że no musimy właśnie posiłkować się kartkami, które drukujemy zawsze na wszelki wypadek, bo nie najgorsze, co nas może spotkać, to kiedy wyłączą się wszystkie systemy, a jednak widz na nas patrzy. I wtedy no, musimy wiedzieć, o czym mówimy. Musimy pamiętać, który materiał idzie po którym. Mhm. Także dużo się może wydarzyć.
1: Więcej historii już dosłownie za chwilę. Wracamy po przerwie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Kalczyńska. A słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcje, otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Otwarcie 10 października.
10: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
12: Została ostatnia reklama.
13: 5 października Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki w Warszawie. Zapraszamy na ekscytujące spotkanie z muzyką filmową. Zobacz nowy program, pełen niespodzianek i melodii z ulubionych filmów. Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki. Filmowy świat. 5 października w Warszawie. Bilety filharmoniadowcipu.pl.
14: Waldemar Malicki, zapraszam.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy już wydarzy się, że tak ujmę, wszystko, są takie dni, tak zakładam, bo w każdej pracy chyba tak bywa, że po prostu wydarzyło się wszystko, absolutnie. Czy zdarzyło się, że jednak stres wziął nad panią górę?
2: Na wizji w studio nie, nigdy. Ale znam takie przypadki. Mam koleżankę, która cierpiała na przykład na ataki paniki i nagle właśnie spanikowała w takiej sytuacji. To było naprawdę ciężkie. Musiała zakończyć program i wyjść ze studia. Ja sama miałam taką przygodę dawno temu. Wielokrotnie już o niej mówiłam, ale byłam wtedy reporterką. I pamiętam, że relacjonowałam temat jakiegoś protestu społecznego przed gmachem Ministerstwa Polityki Społecznej i tam pamiętam, że właśnie w trakcie tego protestu musiałam opowiedzieć o instrumencie tej polityki, który gdzieś wypadł mi z głowy, był to jakiś skrót i kompletnie się zablokowałam. To się zdarza. Dzisiaj to właściwie już mam wrażenie, że jest... wszyscy przeszliśmy te różne etapy i te doświadczenia zbieraliśmy, zarówno podglądając kolegów, jak też sami. Mam wrażenie, że dzisiejsza młodzież w ogóle, jak patrzę na to młode pokolenie dziennikarzy, jest fenomenalna, są świetnie przygotowani, może są otrzaskani, albo też social media robią swoje, każdy ćwiczy w domu, albo po prostu jest bardziej naturalny i mniej zestresowany tym pojawianiem się publicznym. Kiedyś to dla nas był rzeczywiście taki odcinek nauki, każdy się uczył. I niewiele było takich samorodnych talentów. Myślę, że w dużej mierze byliśmy po prostu pracowici i chcieliśmy się uczyć i chcieliśmy, żeby to wyglądało jak najlepiej, ale zdarzały się potknięcia. Więc ja miałam takie. I pamiętam, że byłam potwornie zestresowana i strasznie było mi wstyd. Przyszłam do redakcji i podałam się do dymisji. Zgłosiłam się do mojego szefa i powiedziałam, że to właściwie koniec, no bo chyba już nie mamy o czym rozmawiać. A na co mój szef powiedział: daj spokój, otrzep piórka, to jest telewizja, jutro nikt nie będzie o tym pamiętał.
1: No to bardzo szlachetne.
2: Bardzo
1: było.
2: Szlachetne, rzeczywiście, ale już potem to się na szczęście nigdy nie powtórzyło. Myślę, że najważniejsze w tej pracy jest to, żeby mówiąc o tym, co relacjonujemy, mieć najbardziej z tyłu głowy, nie to jak wyglądamy, czy mówimy spójnie, czy mówimy płynnie, tylko żeby mówić naprawdę z sensem to, co chcemy przekazać. To jest najistotniejsze. Więc takie sytuacje jak zapomnienie instrumentu nie wchodzi w grę. Musimy mieć to ewentualnie napisane na wszelki wypadek, żeby się posiłkować kartką. Dzisiaj zresztą też widzę, jak reporterzy pracują z telefonem w ręku. I to jest okej. Okay. To jest normalne. Przecież nie możemy mieć wszystkiego w głowie. Natomiast ważne jest, żeby widz miał przekonanie o tym, że my mamy jakiś pomysł na tą wypowiedź, że jest ona w miarę ustrukturyzowana. Jeżeli nawet czegoś zapomnimy, czy nie pamiętamy danych, zawsze możemy je sprawdzić w telefonie.
1: Też myślę sobie trochę o takiej magii telewizji, no bo czasami w radiu, jak coś się powie, można sobie zrobić, wywrócić oczami, zrobić minę do gościa chociażby, że coś tam jednak poszło nie tak. No w telewizji tego zrobić nie można, bo od razu widać. Czy państwo uczą się, co zrobić z twarzą w telewizji, żeby jednak nie wyglądać jakoś dziwnie?
2: Ja sądzę, że to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat. To też jest ewolucja naszego stylu telewizyjnego. Mhm. Jak patrzę na kolegów w stacji Polsat News, to mam wrażenie, że są szalenie naturalni, są bardzo bezpośredni. Zresztą myślę, że to jest siłą tych dziennikarzy, że są autentyczni i że widać ich zarówno ich charakter, jak i ich emocje. Mhm. One nie są udawane. One oczywiście muszą być w karbach, wiadomo, jesteśmy dziennikarzami i musimy dbać o obiektywizm, ale jednak z drugiej strony widać też, że są to osoby, które dają się czasami porwać tym emocjom, jak Agnieszka Gozdyra na przykład, która potrafi się ująć za ludźmi, których uważa za skrzywdzonych, albo potrafi dostrzec jakieś paradoksy. Nie boi się po prostu kontrować tego, co słyszy od polityków, czy od osób, które zaprasza. I to jest super, bo tu nie ma miejsca na poker face w sytuacji, kiedy słyszymy słowa oburzające, albo które są ewidentnie kłamstwem, albo są taką nowomową, albo jakąś laniem wody. Więc w takich programach, ja mówię teraz już o takich publicystycznych rozmowach, jak najbardziej jest miejsce do tego, żeby dać upust tym emocjom i to jest super. Natomiast no, wiadomo, że w informacji trochę mamy bardziej ograniczone możliwości i ta mimika musi być bardziej pod kontrolą.
1: A o tych tajnikach pracy w telewizji informacyjnej, my rozmawiamy dzisiaj z Anną Kalczyńską, dziennikarką, którą świetnie Państwo znają. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie już za kilka chwil, po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zawsze właśnie jak oglądam programy informacyjne, no to myślę sobie o tym, że naprawdę jakby absolutnie wszyscy dziennikarze wyglądają świetnie. I tak się zastanawiam, czy to jest kwestia światła, czy to jest kwestia właśnie odpowiedniej pozy, ubioru. Coś na to wszystko, się składa? Czy
2: myślę, wszystko po trochu?
3: Wszystkiego po trochu. Ja sądzę, że każdy z nas ma swój styl. Mhm. Światło jest szalenie ważne. Mhm. Wiem, proszę mi wierzyć, bo byłam w 3 stacjach. I w Polsacie jest najlepsze. Nie, naprawdę. Naprawdę w Polsacie dziewczyny i panowie wyglądają bardzo dobrze. Jest to świetnie zaprojektowane studio, ma bardzo dobre lampy i to wszystko, no, tak powinno być. Powinniśmy zapraszać naszych widzów i to powinna być wspólna przyjemność, a nie walka z workami pod oczami albo ze światłem padającym od góry. Więc to jest jedna rzecz. Druga to na pewno indywidualny styl każdego z dziennikarzy. Każdy ma za sobą jakąś drogę, przeszedł to, wie jak wygląda lepiej w konkretnym ujęciu. Czasami dziewczyny się trochę odwracają bokiem. Sama to mam, wiem. Także tak, no na pewno jest to wypadkowa wielu, wielu czynników. Na pewno głos ma ogromne znaczenie, podobnie jak w radio. Intonacja, rytm, szybkość mówienia. Czasami wydawcy nam mówią, czy mówić szybciej, czy wolniej, czy skracać, czy nie skracać białych, bo na przykład mamy, nie wiem, troszeczkę daliśmy się ponieść fantazji w jednej startówce, a program musi się zmieścić w swoich ramach czasowych, więc musimy czasami to tempo dostosować. Ale to też ma wpływ. Wszystko gra rolę. To jest jak z dobrze zagranym spektaklem. Musi być odpowiednie tempo, musi być dramaturgia, musi być ładna prezencja. To wszystko ma znaczenie.
1: Czyli jednak trochę aktorstwa w dziennikarstwie jest.
3: Na pewno, oczywiście, że tak. Proszę spojrzeć na dziennikarzy, nie wiem, na przykład CNN-u. Są niektóre osobowości, które są tak wyraziste, tam czasami nawet nie gra roli tak bardzo uroda, nie wiem, na przykład dziennikarz taki jak Farid Zakaria, który jest znakomitym ekspertem geopolitycznym. On nie jest przystojny w takim klasycznym sensie rozumienia tego słowa, ale ma taką charyzmę, ma taką osobowość, że jest magnetyczny. Stoi za nim wiedza, czujemy to jako widz, stoi za nim doświadczenie i fantastycznie prezentuje to, o czym mówi. Więc osobowość to jest, myślę, podstawa. No chyba, że chcemy się zupełnie tylko ukryć za tymi informacjami, które czytamy i to wszystko, ale myślę, że ważne jest w dziennikarstwie newsowym właśnie ten taki rys charakterystyczny, coś, co nas wyróżnia, coś, co przykuje uwagę widza. Wiele jest takich osób.
1: Skojarzyło mi się, ostatnio widziałam taki artykuł, całkiem niedawno, to kilka dni temu dosłownie, było porównane, jak ubierają się polscy prezenterzy informacji, a jak ubierają się ci zagraniczni. Podobno za granicą jest bardziej kolorowo niż u nas.
3: Jest, to prawda. Ja w ogóle jestem zaskoczona, ostatnio nawet oglądałam France 24 i zaskoczyło mnie to kompletnie. Stacja informacyjna stricte, która idzie w świat, ma takie, powiedziałabym, prezenterki, które nie wyglądają tak klasycznie, jak na przykład we francuskiej telewizji, gdzie tam jest każdy detal dopracowany, dziewczyny są takie wymuskane, śliczne, piękne. Zresztą na przestrzeni lat te anteny francuskie dały się poznać właśnie z takiej wyjątkowej urody piękności, ale też fajnych dziennikarek. Tam rzeczywiście jest cała plejada, cała tradycja dziennikarek francuskich, które budowały te stacje na przestrzeni lat. A tutaj France 24 zupełnie inaczej wyróżnia się. Dziewczyny są ubrane, powiedziałabym, nawet bardziej niechlujnie. Mają takie... No, są dość naturalne, tak bym to określiła. To mnie naprawdę zaskoczyło, ale rozumiem, że to jest jakiś taki wyróżnik tej stacji. Natomiast rzeczywiście jak oglądamy dzisiaj BBC na przykład, dziennikarka miała sukienkę zieloną. Zielony naszyjnik, złote kolczyki. No zupełnie nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali naszą antenę, prawda? U nas panują raczej takie stonowane kolory, jesteśmy przyzwyczajeni do takich szarości, beży. No, z rzadka się zdarzają jakieś wyróżniające kolory typu czerwień. Sama mam takie marynarki w swojej szafie, ale za każdym razem wiem, że jeżeli założę ten kolor, to muszę dobrze wyglądać, muszę naprawdę być w dobrej formie danego dnia i czy na pewno mi przystoi ten kolor, no bo on jest... ryzykowny, umówmy się. To nie jest kolor, który byśmy założyli, jeżeli musimy mówić o ważnych wydarzeniach, o przełomowych wizytach. Więc tutaj trzeba te kolory jakoś dopasować. Ale jak oglądam amerykańską telewizję, to tam to w ogóle prezenterki są ubrane najczęściej w sukienki bez ramion. Są takie wycięte tutaj. To też jest taki charakterystyczny sznyt amerykański. Mhm. Niezwykłe. Nikt chyba w polskiej telewizji tak do tej pory nie wystąpił. Także ciekawe, no rzeczywiście co kraj to obyczaj.
1: Ciekawe, czy rzeczywiście też tam na przykład one same mają wpływ na to, w co mogą się ubrać na antenę? Czy na przykład
3: pytanie.
1: Jest to centralnie planowane?
3: No jak oglądamy The Morning Show, to wiemy, że dziewczyny mają nam duży wpływ na to, jak prezentują siebie, ale też widzimy, jaki jest sztab ludzi za tym, jak wygląda program i że tam naprawdę wszystko jest zaplanowane. Nic trudno powiedzieć, nie wiem, szczerze mówiąc. U nas jest to o tyle fajne, że mamy do dyspozycji stylistów, ale to nie oni narzucają nam, jak będziemy finalnie wyglądać. To jest nasza pomoc, wsparcie, ale to prezenter, dziennikarz decyduje, jak chce być postrzegany.
1: W radiu ubiór być może ma mniejsze znaczenie, ale jeszcze o nim dzisiaj trochę porozmawiamy. Anna Kalczyńska, dziennikarka telewizyjna, jest moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Cidadão, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złoty 49 czeka na ciebie.
2: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku. A teraz?
5: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Słuchają Państwo Alejsław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dziennikarka telewizyjna Anna Kalczyńska, a chwilę temu, przed przerwą, rozmawiałyśmy o tym, kto pomaga dziennikarzom telewizyjnym ubierać się w pracy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Trudno by też chyba było mówić o poważnych rzeczach, czując się przebranym za kogoś innego.
2: Ale absolutnie, oczywiście.
1: O godzinach pracy w mediach chciałabym chwilę porozmawiać, bo to też jest chyba taki wątek dość ciekawy. Z jednej strony to, co już rozmawiałyśmy, że trzeba być wcześniej w telewizji i jakby to nie jest tak, że to jest godzina dziennie.
2: Tak.
1: Natomiast prowadzi pani program jeszcze przez chwilę, mocno wieczorny. Mhm. To wpływa na życie rodzinne?
2: No, trochę wpływa, nie da się ukryć. Trzeba pamiętać, że jeżeli ja wychodzę do pracy właśnie po południu, to dzieci właśnie wracają ze szkół po różnych zajęciach dodatkowych, a wracam, kiedy już śpią, a z kolei ja śpię, kiedy wychodzą rano. No, jakoś to...
1: Nie budzą.
2: Jesteśmy dogadani z moim mężem. Przez jakiś czas, kiedy ja pracowałam o innych porach, to ja wstawałam do dzieci i prowadzałam psa, przynosiłam świeże pieczywo. A teraz jest odwrotnie i no tak to już w życiu jest. Na szczęście mamy jakoś taki, nie wiem czy to jest, no tak się nam życie układa, że kiedy mój mąż pracuje w innych porach, to ja mogę jakoś go uzupełniać i odwrotnie. Także tutaj się zazębiamy. Ale nie, no dzieci są już dorosłe, prawie, że to już są nastolatki, które same o sobie tak myślą, więc coraz bardziej włączamy je w te obowiązki domowe. Natomiast faktycznie no, trochę nam się to życie rozjeżdża. Ale to nic, damy radę. Jak zawsze ze wszystkim. Także nie ma tego złego, no, czy po prostu trzeba znaleźć sobie ten czas. Intensywnie spędzamy czas razem, kiedy możemy. Kiedy wyjeżdżamy na wakacje, to też się to zacznie zaraz zmieniać, bo dzieciaki już zaczynają jeździć same, z kolegami, koleżankami, więc no... Życie, co poradzić. No ale to też nas przygotowuje na ten etap, kiedy zostaniemy w końcu sami. Kiedy wyfruną z tego gniazda.
1: Też pytam o to, bo podobnie, trochę podobnie jest w radiu, tak? Że te godziny bardzo często właśnie pracy no nie są godzinami 8-16. Też jeżeli pani przez lata pracowała bardzo rano, bo tak, domyślam się, że to wymagało bycia o dziwnej porze w pracy, no to właśnie... Z tej perspektywy matki to chyba musi być momentami trudne.
2: Nie, no oczywiście, że tak. Zmarła niedawno Dolly Parton, śpiewała Working 9 to 5 i tak mi się ta piosenka skojarzyła właśnie, że te godziny pracy od 9 do 5 nigdy nie były moim udziałem. To znaczy zawsze miałam takie różne sloty czasowe. Przez krótki moment w TVN24 pracowałam w ciągu dnia na paśmie dzień na żywo, ale generalnie albo zajmowałam się porankami, albo wieczorami. Ale no nie jest to proste na pewno, ale myślę, że dzieci się już zdążyły do tego przyzwyczaić. Często tak jest. Ja sama pochodzę z domu, w którym nasi rodzice też pracowali w teatrze, więc wieczorami ich nie było. Rano byli na próbach albo wyjazdy. Więc to w ogóle jakby wzrosłam w takim wzorcu, że tak musi być, że ta praca jest zazdrosna i trzeba jakoś tylko uważać, żeby nie stracić tej równowagi, ale no cóż, no jest wymagająca, nie da się ukryć.
1: Wychowując się w domu aktorskim, nie miała pani chęci zostania aktorką?
2: Tak, często mnie o to pytają, ale nie miałam absolutnie takich ciągot. Myślę, że...
1: No bo czasami się po prostu obserwuje swoich rodziców, tak?
2: Tak, oczywiście. Ja przede wszystkim jako dziecko zmagałam się z potworną nieśmiałością i lękiem przed sceną, przed wystąpieniami publicznymi.
1: I mówi to osoba, która spędziła tyle lat w telewizji.
2: No, widzi pani, jak to może się zmienić i jak to można wypracować. To jest dobry przykład, naprawdę. Ja byłam bardzo lękowym dzieckiem, te wszystkie wystąpienia, wiersze mnie stresowały potwornie. Ale miałam też długi etap występów, takich egzaminów w szkole muzycznej. Co pół roku mieliśmy egzaminy, więc trzeba było się spiąć i zagrać. I to też był taki test naszej przygotowania z jednej strony, ale z drugiej strony takiej odporności na stres. Ale nie, więc ja obserwując rodziców wiedziałam, że to jest zawód, który ich pochłania. Trochę ich pochłania za bardzo. Byłam zazdrosna o to, że oni poświęcają za dużo tego czasu swojej pasji. Jaką jest aktorstwo i występy. A poza tym, no czułam, że to jest bardzo kapryśny zawód, że zależą od decyzji reżyserów, producentów, nie mają wpływu na to, jak będzie wyglądało ich życie, jak będzie wyglądał ich następny miesiąc. Ja tak nie chciałam, ja chciałam mieć wszystko pod kontrolą, chciałam mieć poczucie, że to ja decyduję o tym, gdzie i kiedy i jak dużo pracuję. Więc postanowiłam pójść inną drogą. I szczerze mówiąc, nie żałuję, chociaż absolutnie rozumiem wszystkich aktorów. Mam też koleżankę, której dzieci są właśnie na dobrej drodze. Ale myślę, że ten zawód jest tak wymagający, że wymaga ogromnej miłości do tego zawodu ponad wszystko. I ja nie czułam tego w sobie. Także po prostu była to świadoma decyzja, wiedziałam, że tak będzie, jak jest.
1: W Alejsław dzisiaj gościmy Annę Kalczyńską. Do naszej rozmowy wrócimy już po godzinie 20.
0: Alejsław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
8: Aleja Sław. Radia Pogoda.
9: Przypominam Państwu, że wciąż słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Anna Kalczyńska, dziennikarka informacyjna. I o byciu dziennikarzem właśnie rozmawiamy dzisiaj. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Słuchają Państwo Ale i Sław, Radio Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Anna Kalczyńska, a rozmawiamy między innymi o początkach jej zawodowej drogi.
0: Aleja Sław, Radio Pogoda.
1: Czy od razu zapadła decyzja, że to będzie telewizja?
2: Chyba tak. Chyba tak, dlatego że właściwie to mniej ciągnęło mnie do prasy czy do jakichś innych form, tylko właśnie do telewizji. Pamiętam po pierwsze, że ten etap telewizji zafascynował mnie sam gmach, budynek Woronicza 17. Kiedyś byliśmy z rodzicami na jakiejś właśnie wizycie w takim, dzisiaj powiedzielibyśmy telewizji śniadaniowej, wtedy czegoś takiego nie było, ale w latach, już nie pamiętam, 80. miałam powiedzieć jakiś wierszyk właśnie w telewizji jako córka aktorów, rodzice byli zaproszeni i ja wtedy byłam absolutnie pod wrażeniem tego miejsca, gdzie się przecinają ludzie, którzy są tak zaangażowani, każdy wydaje się ważny, biegnie gdzieś z jakimiś tekstami, wszyscy są mili, piękni, eleganccy i ten świat telewizji mnie fascynował. Potem oczywiście to było podpatrywanie naszych wspaniałych speakerek w tamtym czasie, tak się mówiło, przecież Krystyna Loska na przykład. A potem już, no już przyszły te takie prawdziwe wybory życiowe i absolutnie jakoś od tego dziennikarstwa mnie odeszłam od tych pomysłów, można tak powiedzieć, na rzecz twardej wiedzy. To znaczy, zamierzałam przez chwilę skierować swoje kroki w stronę administracji publicznej i zamierzałam być kiedyś być może funkcjonariuszem Unii Europejskiej, pracować w Brukseli. Ale to było też związane z tą pasją takiego, no, pomagania za wszelkie, znaczy może tak, miałam, to wszystko się wzięło z mojej mojego doświadczenia brukselskiego. Miałam wówczas w Brukseli ciocię i wujka, którzy oni właściwie przyciągnęli mnie do siebie, zapraszając jako małe dziecko, gdzie właściwie stawiałam pierwsze kroki w języku francuskim. I oni jakby wywarli na mnie naprawdę duży wpływ, szczególnie wujek, który był takim oddanym patriotą i wyobrażał sobie zawsze tą Polskę wielką, wspaniałą, żyjąc na obczyźnie. I to były przecież lata 80. To się wszystko wtedy działo, więc marzeniem wujka było, żeby wrócić do wolnego kraju, żeby budować go tutaj i takie wartości mi wpajał. Więc kiedy Polska była na drodze do Unii Europejskiej, a ja z moimi językami francuskim i angielskim okazało się, że mogę jakoś pomóc albo wyobrazić sobie swoją przyszłość w tym kierunku, no to wujek bardzo mi kibicował i starał się ze wszech miar odciągnąć mnie od telewizji, od dziennikarstwa i stawiał na to. Więc stąd Kolegium Europejskie, stąd właśnie ta droga, ta ścieżka. Ona była bardzo ciekawa i to wszystko rzeczywiście szło w jakąś dobrą stronę. No ale telewizja wygrała. Równolegle studia dziennikarskie i jakoś tak to po prostu
1: przeważyło.
2: Przeważyło.
1: Że jednak to ta droga okazała się bardziej kochana. No właśnie, tutaj już pani wspomniała angielski, francuski. Czy miłość do języków obcych jakoś tak sama przyszła? Czy to zrodziło się z potrzeby poznawania świata?
2: No, tak jak mówię, to po prostu był trochę wynik zbiegu okoliczności, czyli rodzina, która była w tej Brukseli rzeczonej.
1: Ale po polsku mówiła, więc...
2: Ale oczywiście.
1: Nie trzeba było się uczyć francuskiego.
2: Nie, no to był taki etap właściwie. To po prostu spędzenie czasu z ciocią i z wujkiem, potem właśnie przedszkole. I rodzice zdecydowali, że dobrze by było, żeby skoro ja już jakieś tam elementy, podstawy tego języka mam, no to fajnie byłoby je rozwinąć. Stąd właśnie szkoła francuska. Więc w tą stronę. I bardzo się cieszę, bardzo jestem wdzięczna rodzicom, że takie podwaliny dostałam właśnie, taką podstawę, którą mogłam później rozwijać w życiu. No bo potem już szłam swoim trybem.

0: prowadził dzieciaki, bo otwierają te języki świat. Ale gdy była pani małym dzieckiem i była ta szkoła francuska, nie miała pani takiego poczucia w którymś momencie zderzenia się z tym prawdziwym francuskim, kiedy ktoś zaczął już do pani mówić pięknie, płynnie i tak dalej, że to jednak jest coś totalnie odległego? Pytam o to, bo ja na przykład miałam takie zderzenie z językiem angielskim, kiedy wydawało mi się tu w Polsce, że tak, dobrze mówię po angielsku. A potem w Londynie okazało się, że oj.
1: Oczywiście, no oczywiście. No musi nastąpić ten moment konfrontacji. Tak, tak jest. W przypadku dzieci jest to tyle prościej, że jeżeli ten etap konfrontacji następuje szybko, tak było ze mną właśnie w szkole francuskiej, gdzie spotykaliśmy francuskojęzyczne dzieciaki, z którymi nawiązywaliśmy relacje. No to jest to takie właśnie... jakby to powiedzieć, no, przyzwyczajanie pomału tej naszej polskości, obłaskawianie tego obcego języka i ta konfrontacja pomaga, ta szybsza konfrontacja i wtedy już jak gdyby to nie jest szokiem, w przyszłości już potem idzie nam łatwiej. Na pewno to jest tak, że uczymy się języków całe życie. Nigdy nie jest to tak, że znamy język kompletnie. Ja cały czas się uczę, każdego dnia zdobywam nowe słowa. I z zaskoczeniem odkrywam, że jeszcze tego słowa nie znałam, takiego nie znałam. Domyślam się oczywiście już teraz bardziej z kontekstu, ale uczymy się naprawdę całe życie. To jest niekończąca się nauka, więc nie można powiedzieć, ja zawsze się zrzymam, jak ktoś mi mówi, och, tak wspaniale mówisz. Mówię, może dobrze, ale nie jestem na etapie, który mnie satysfakcjonuje. Myślę, że zawsze można mówić lepiej. Jest niewiele osób, które potrafią tak doskonale, płynnie wykorzystywać całą wiedzę językową, jaką mają, albo jaką pochłaniają. To są wybitne jednostki. Natomiast no, uczymy się całe życie i nie należy się tego wstydzić. Po prostu tak jest.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 89 i 5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Z jednej strony wydawać by się mogło, bo tak się bardzo często mówi, że warto się uczyć języków obcych, bo to się przydaje w pracy. Ale czy rzeczywiście tak jest, że w tym dziennikarstwie te języki obce na co dzień się przydają? Można by pomyśleć, że się nie przydają, no bo ja na przykład przez lata w ogóle nie wykorzystywałam tych języków. Ale jednak to jest konieczne. Rzeczywiście jest na bakier trochę z tymi językami wśród dziennikarzy, ale trzeba je znać naprawdę. Na przykład ostatnio miałam taką historię, doszło do zamachu w Niemczech, już nie pamiętam, w którym mieście. Kolejny taki przypadek, rozpędzony samochód wjechał w tłum ludzi, powodując wypadek, i nie było żadnych informacji na agencjach. Bardzo wolno jakoś mieliły te tryby agencyjne, natomiast mieliśmy zdjęcia z Berlina. I wydawca zadecydował, że pokażemy to, co mamy, ale nie mieliśmy żadnych szczegółów. I weszłam na stronę berlińskiej jakiejś gazety. Na szczęście mają tłumaczenie EN, więc mają stronę w języku angielskim, ale nie wszystkie strony mają. Na przykład ukraińska, prawda, nie ma. I czasami tam akurat znalazłam wszystkie informacje, których było dużo, dużo więcej niż te, co schodziło oficjalnie. I udało nam się fantastycznie opowiedzieć o tym, co widzimy w tym momencie i co udało się świadkom zrelacjonować dziennikarzom w Berlinie, ale po prostu te języki są naprawdę konieczne. Dlatego właśnie dziennikarze dzisiaj rosyjskojęzyczni są w awangardzie, wiedzą więcej. Dlatego trzeba szukać na stronach angielskich, francuskich, wszelkich. Ja wyszukuję te informacje. Jestem przekonana, że nie można się zasłaniać brakiem języków albo skupiać się tylko na naszej polskiej perspektywie, bo po prostu zamykamy się i stajemy się polonocentryczni i za mało wiemy o świecie. Trzeba się uczyć języków, to jest konieczne po prostu.
2: Zdarza się pani podglądać media niepolskie, zagraniczne, a czy kolegów po fachu w innych stacjach?
1: Tak, oczywiście, że tak, nie, no, naturalnie, ale przyznam, że dziennikarzy newsowych, także podglądam stacje newsowe i telewizje informacyjne.
2: Czy też powiedziała tutaj pani coś takiego, że widziała pani tę nieprzewidywalność pracy swoich rodziców i gdzieś tam trochę jednak pomyślała pani, że chciałaby mieć pani wpływ na to, jak pani praca wygląda, a jednak mam takie wrażenie też, że w dziennikarstwie szybko może się pozmieniać to, jak się pracuje. I mam tu na myśli to, że jeżeli dzieją się jakieś ważne wydarzenia, no to chyba czasami trzeba zostać dużo dłużej.
1: Ale nie, no oczywiście, że tak. To jest oczywiste. To w ogóle nie ulega kwestii. Na tym też ten zawód polega i jesteśmy wszyscy do tego przygotowani. Dawno temu jako reporter byłam pewna, że wychodząc do pracy, nie wiem, czy wrócę, więc jeździłam ze szczoteczką do zębów, bo różnie się mogło wydarzyć. Natomiast nie, no dzisiaj już tak oczywiście nie jest to aż tak nieprzewidywalne, ale jednak zdarzają się sytuacje. No, jeżeli coś się wydarzy, wiemy, że zostaniemy dłużej i to ma priorytet, także jesteśmy na to gotowi.
2: Gdy zaczynała pani swoją drogę z telewizją, to jakby ten etap bycia prezenterką w studiu, to było jakby takie wtedy spełnienie marzeń? Czy na przykład będąc reporterką jednak myślała pani, że wolałaby pani być reporterką?
1: Ja się bardzo spełniałam w tym terenie. Pamiętam, że to bardzo lubiłam. Ale no, wydawał mi się wtedy tam ten etap reporterski taką drogą do tego, żeby trafić do studia jednak. Bardzo chciałam być na wizji i prezentować serwisy, prezentować informacje. Natomiast rozumiałam też, że to jest etap, ten etap reporterski, ale on był bardzo fajny, bardzo ciekawy, męczący dla kobiety na pewno. Natomiast myślę, że jest nieodzowny dla każdego, kto chce się zajmować naprawdę dziennikarstwem.
2: Dlaczego?
1: Bo uczy pokory po pierwsze, po drugie uczy docierania do informacji, uczy gospodarowania czasem, pracy pod presją czasu, montowanie tego materiału na wieczorny dziennik, czy też do dziennika. Po prostu trzeba się wyrobić, trzeba być sprawnym. Jest też odpowiedzialność, która na nas ciąży, nie możemy zawieść, więc to wszystko jest naprawdę dobrą szkołą i wydaje mi się, że ważnym elementem formacji takiego przygotowania do tego późniejszego stanowiska. Ja też bardzo lubiłam bycie reporterem wysyłanym na przykład na wybory. Pamiętam, że relacjonowanie wyborów we Francji było dla mnie czymś fascynującym i bardzo lubiłam się zagłębiać w tą francuską politykę, opowiadać o społeczeństwie francuskim, o tym, dlaczego można się spodziewać takich albo innych wyników, albo jak rozkładają się głosy. To było bardzo ciekawe. Ten etap też wspominam z dużym rozrzewnieniem, można wręcz powiedzieć, aczkolwiek no, jest to też trudne, biorąc pod uwagę na przykład dzisiejszą sytuację we Francji. Nie wiem, jak będą wyglądały przyszłoroczne wybory. Natomiast tak, no rzeczywiście dziennikarze chyba postrzegają przyjście do studia i już ten moment, kiedy są za biurkiem i patrzą w stronę kamery jako taki awans. To rzeczywiście jest chyba kolejny szczebel w karierze i na tej drabinie.
2: Wracamy dosłownie za chwilę. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Anna Kalczyńska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: A zdarzało się, że była pani na przykład ściągana do pracy z jakichś wakacji, albo znalazła się pani w miejscu, w którym akurat coś się wydarzyło? Pytam tutaj trochę z premedytacją. Pamiętam taki moment, kiedy był zamach na salę Bataclan. Mm-hmm. I pamiętam, że byłam zdziwiona, że zobaczyłam panią wtedy w telewizji.
2: No właśnie, bo to jest taki dobry moment, który opisuje trochę moją drogę. Bataclan, czyli tragedia, która dotknęła Francuzów w roku 2017, bodajże?
1: Albo 15.
2: Czyli zamach terrorystyczny na salę koncertową i też szereg zamachów w Paryżu związanych z państwem islamskim. No więc wtedy byłam w Paryżu, realizowałam cykl materiałów dla Dzień Dobry TVN. Zajmowaliśmy się zupełnie czym innym i nasza uwaga była skupiona na tematach przyjemnych. Rozmawialiśmy z ludźmi kultury, przedstawialiśmy styl życia paryski, więc już właściwie mieliśmy to z głowy, że tak powiem, zamknęliśmy etap produkcji i już byliśmy przed wylotem. Następnego dnia rano mieliśmy lot, więc już się rozluźniliśmy kompletnie. I tak, no i wtedy, kiedy wydarzyło się to, co wydawało się nieprawdopodobne, niewyobrażalne, no to w jedną sekundę przeszliśmy w tryb pracy dziennikarskiej, takiej newsowej. Wszyscy, łącznie z producentem, z producentką, łącznie z naszym operatorem, dźwiękowcem, rozumieliśmy po prostu, że znaleźliśmy się w centrum wydarzeń i wtedy no, nie ma ani takiego odpuszczenia. Aha, bo my jesteśmy z innej redakcji, to nas nie dotyczy, tylko jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i możemy po prostu pomagać kolegom w redakcji, znaczy pomagać, no właściwie to... Nie ma innego wyjścia, to jest współpraca. Wtedy po prostu człowiek relacjonuje to, co widzi i przechodzi w inny tryb. Więc to jest taki dobry moment, który ilustruje, że ja jestem taką osobą, która przygląda się światu z różnych perspektyw. Zarówno politycznej, społecznej, jak i też tej bardziej rozrywkowej. I to się da połączyć, to się nie wyklucza. Czasami oczywiście, jeżeli jesteśmy w trybie takim regularnym, normalnym, takim codziennym, no to trzeba wybrać, ale jeżeli znajdujemy się w oku sklonu i kiedy jesteśmy w sytuacji, która nas dotyczy, której jesteśmy udziałem niejako, no to nie ma innej możliwości, czy też innego wyjścia, jak wejść w ten tryb informacyjny. Też mi się zdarzyło być na przykład świadkiem dramatu lotniczego, katastrofy szybowca akrobacyjnego podczas zawodów. I to też był taki moment, kiedy musiałam wejść właśnie nawet telefonicznie, już nawet nie za pośrednictwem kamery, bo nie było takiej, ale opowiedzieć po prostu o tym, co się wydarzyło z mojej takiej perspektywy świadka. Wiele było takich sytuacji i no... To się czasami niestety splata. Jesteśmy ludźmi, ale jesteśmy też dziennikarzami. To, co widzimy, staje się też treścią tego, o czym opowiadamy naszym widzom.
1: Ale tak też sobie myślę, że gdyby pewnie nie to takie trochę DNA dziennikarki informacyjnej, to trudno byłoby chyba pani wejść w taką rolę właśnie przenoszenia się na szybko z lifestyle'owego programu, jakichś tam, tak jak pani powiedziała, przyjemnych rzeczy, do relacjonowania stricte wydarzeń, które się dzieją w tym momencie.
2: Na pewno tak jest, że jesteśmy lepiej przygotowani, rozumiemy wymogi czasowe, rozumiemy, ile mamy czasu, żeby opowiedzieć coś na antenie, rozumiemy odliczanie do wyjścia na żywo, wiemy, jak zrobić przegląd prasy, jak pokazać państwu jedynkę, czym żyją gazety, o czym piszą, na co zwracają uwagę, potrafimy przedstawić kontekst, no bo znamy uwarunkowania kraju, w którym akurat jesteśmy. Mhm. Ale ja myślę, że to jest, no oczywiście, no mam to doświadczenie, więc nie chcę go też wyolbrzymiać, bo wydaje mi się, że każda wrażliwa osoba, która znalazłaby się na moim miejscu, też potrafiłaby tak z sensem o tej tragedii opowiedzieć. Także ja to po prostu zrobiłam z potrzeby serca i z takiej autentycznej troski i też przejęcia tym, co się dzieje. Myślę, że każdy, kto jest dziennikarzem, ale niekoniecznie newsowym, potrafiłby się w takiej sytuacji odnaleźć, z takim oczywiście zastrzeżeniem, że musiałby znać trochę te realia. Ja je znałam doskonale, no bo byłam wcześniej reporterką, później pracowałam w newsach i tutaj nagle znalazłam się w sytuacji, do której wróciłam po prostu niejako. Mhm. Także weszłam w tą rolę, którą doskonale rozumiałam i znałam. Ale nie sądzę, żeby to było jakoś bardzo trudne.
1: Czy po jednak wielu już latach wykonywania zawodu dziennikarki ma pani jeszcze w sobie ekscytację na zmiany?
2: Absolutnie, cały czas. To jest w ogóle... Nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto wykonuje ten zawód, mógł powiedzieć, że jest właśnie zmęczony, albo że już to wszystko było.
1: Ale można powiedzieć, no dobra, no po prostu inny program, kolejny program.
2: Nie, myślę, że każdy dziennikarz ma w swoim DNA chęć rozwoju. To po pierwsze, dwa, ambicje i głód tego, żeby zajść gdzieś i żeby coś jeszcze... pokazać innym albo zawalczyć o jakąś inną perspektywę, prawda? Mm. Więc wydaje mi się, że tak, jesteśmy ambitni i poprzestawanie na laurach nie leży w naszej naturze. Jesteśmy ludźmi, którzy są w centrum wydarzeń. A skoro tak, to chcemy mieć jak największe audytorium i chcemy pracować w mediach, które są najlepsze, najciekawsze, które mają dobrą reputację i które docierają do właśnie najszerszego grona. Więc tak, jak najbardziej.
1: Gdyby pani dzieci powiedziały, że chcą iść w stronę dziennikarską, byłaby pani zadowolona, czy niekoniecznie?
2: Bardzo. Byłabym bardzo zadowolona.
1: A czy chcą, czy niekoniecznie?
2: No, córeczka środkowa wykazuje takie ciągoty i takie zainteresowania. Kto wie, ale na razie to jeszcze jest za wczesny etap. To jest na razie druga klasa liceum, więc jeszcze daleko. Mhm. Ale to jest najwspanialszy zawód, jaki ja znam. Kocham tą pracę, spełniam się w niej bardzo. Miałam to szczęście, że mogłam spróbować naprawdę wielu rzeczy w życiu i mogłam te rodzaje działalności dziennikarskiej rozszerzać i być w jednym i w drugim medium. W takiej właśnie nitce, można powiedzieć, i w innej, zarówno w newsach, w twardych newsach, byłam tą reporterką, gryzłam tą ziemię, więc naprawdę wiem, o czym mówię i z absolutnym, z czystym sumieniem mogłabym ten zawód polecić moim dzieciom, chociaż zdaję sobie sprawę, jak jest trudny. Na pewno, tak jak rozmawiałyśmy, wymagający. Mhm. Wymaga też od kobiety bardzo dużo. No bo to jest zarówno praca nad warsztatem, zarówno rzeczywiście mierzenie się z różnymi trudnościami, pewną taką przebojowością też. Mhm. Tak samo jak w zawodzie aktorskim też jesteśmy zależni od różnych kaprysów decydentów, niestety, albo stety, no bo jednak też musimy się podporządkować i mierzyć siły na zamiary na przykład, albo uczyć się cały czas, więc to jest proces. No ale w którym zawodzie jest łatwo? Wszędzie jest trudno. Ten zawód ma to szczęście, że dotyka tak wielu różnych dziedzin życia. Możemy zająć się i przyjrzeć się, nie wiem, postępom medycyny, mhm. jak i zajrzeć za kulisy Sejmu, jak też właśnie relacjonować to, co dzieje się na świecie. No naprawdę to jest przywilej.
1: Do rozmowy o przywilejach, ale trochę też i o cieniach zawodu dziennikarza informacyjnego wrócimy za chwilę. Moim i Państwa gościem jest dziś Anna Kalczyńska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak właśnie z takich trudnych rzeczy dziennikarskich, dziennikarstwa telewizyjnego, myślę sobie o tym, że no wiadomo, jak dzieci są małe, to niestety dzieją się różne rzeczy, to każda matka przerabia, od chorób po zęby, po różne inne historie. Czy wtedy na przykład miała pani poczucie, że czasem po pani twarzy może być widać, że ta noc nie należała do udanych?
2: No na pewno. Nie da się ukryć, jesteśmy tylko ludźmi. Na pewno widać czasami zmęczenie. Czasami bierzemy dyżury za koleżanki, trochę dłużej pracujemy niż to było przewidziane. Mamy sytuacje nieoczekiwane, więc bywa. Bywa tak. No ale mam nadzieję, że widzowie nam to wybaczą. Nie jesteśmy idealnymi robotami. Jesteśmy matkami, żonami, osobami, które mają swoje dramaty albo swoje radości i one się też gdzieś tam na tej twarzy uwidaczniają, więc...
1: Ale brała pani to do siebie? Na przykład czuła pani taką większą presję, że no jednak dzisiaj nie spałam, bo zęby, bo coś tam i że muszę się w cudzysłowie trochę bardziej postarać w pracy, żeby to ukryć?
2: Nie, chyba nie.
1: Też
2: nie.
1: Jestem matką i tak mówię o tym trochę też właśnie z takiego doświadczenia, że myślę sobie, że kurczę, pewnie słychać w tym głosie, że tam 2 godziny były tylko przespane. A jednak w telewizji jeszcze wchodzi w to wszystko wygląd.
2: Tak, no niestety nie mamy tego komfortu, żeby poinformować widzów. Przepraszam bardzo, dzisiaj źle spałam, ponieważ dziecko budziło mnie 5 razy, ale ja...
1: Ale byliby wyrozumiali na pewno.
2: Być może. Nigdy tego nie próbowałam. Ale faktycznie moim też udziałem jest takie trudne doświadczenie macierzyńskie w tym sensie, że nasze dzieci rodziły się w małym odstępie. Ta trójeczka zagospodarowała nam skutecznie jakieś pewnie 5 lat, zanim nauczyli się dobrze spać. Więc chodziłam jak zombie niewyspana przez 5 lat i no cóż, no zdążyłam się już do tego chyba przyzwyczaić. Także niestety mam wrażenie, że teraz dopiero odżywam i że jako matka nastolatek już... nastolatków, bo mam syna jeszcze, że jestem już chyba trochę bardziej skłonna do gospodarowania swoim czasem i wysypiania się niż wcześniej.
1: Ale podobno większe dzieci większy problem.
2: Coś w tym jest, wiem coś na ten temat. No ale na razie odpukać. Większych problemów nie przysparzają. Są kochani i naprawdę idą dobrą drogą, więc mam nadzieję, że także zostanie.
1: Co takiego najbardziej fascynującego według pani jest w dziennikarstwie? Która z tych czynności, które pani robi, no bo czy to właśnie prowadzenie informacji, wydarzeń, czy nie wiem, rozmawianie z ludźmi, czy jest coś takiego, co pani zawsze robi z wielką chęcią?
2: To naprawdę trudne pytanie i trudna odpowiedź. Jakbym miała jednym słowem powiedzieć, to bym chyba nie potrafiła. Wydaje mi się, że ten zawód chyba dlatego jest tak fascynujący, że daje takie szerokie możliwości. Jest to okazja do spotkania, do zadania pytania, które może nam ujawnić jakąś część rzeczywistości, która jeszcze nie została odkryta. Więc to jest taka zabawa w detektywa, a z drugiej strony jest to też umiejętne przedstawienie rzeczywistości, nie zawsze takie, jakie nam się podoba, ale takie, jak je rozumiemy, najlepiej jak potrafimy, żeby widz wyciągnął własne wnioski. Bez mówienia już tak łopatologicznie, chodzi o to, żeby widz miał sam możliwość oceny sytuacji. Więc to jest bardzo trudne, bo często właśnie trzeba poskromić jakieś swoje emocje albo swoje wyobrażenie na temat tego, co się dzieje. Tylko trzeba tak maksymalnie obiektywnie, jak tylko to możliwe, trzymać się faktów i pokazać tą rzeczywistość, jak ona się nam odsłania. Ale rozmowy są szalenie ciekawe, dlatego że człowiek jest nieprzewidywalny i nigdy nie wiemy, co tak naprawdę nam powie, albo jak zaskoczy nas swoją odpowiedzią i jak reaguje na to, jak my mówimy, albo co mówimy, więc to jest zawsze jakaś chemia. I to jest niezwykle ciekawe. Szalenie interesujące jest właśnie opowiadanie o świecie, kiedy stoimy na ulicy w dalekim mieście i które musimy przybliżyć widzowi. Ja bardzo lubię na przykład oglądać BBC, które pokazuje nam inne wycinki świata, bo wiadomo, no, Polska jest skupiona bardziej regionalnie, a głównie skupiona na Polsce. BBC jako medium brytyjskie pokazuje nam świat dużo szerzej i czasami właśnie daje nam kontekst, dzięki któremu można się czegoś dowiedzieć, więc pokazywanie kontekstu w dziennikarstwie jest szalenie ciekawe. Dzielenie się tą wiedzą, uświadamianie ludzi. No tak jak, nie wiem jak do czego to można porównać. Jest to naprawdę najciekawszy zawód świata.
1: Myślę sobie, że też podróżowanie mogłoby trochę konkurować z dziennikarstwem, choć tutaj ta część
2: też
1: jest
2: łączy.
1: Tak, zawarta i w dziennikarstwie. Chyba trudną częścią tego zawodu jest powstrzymywanie się od wyrażenia własnej opinii na temat tego, o czym się mówi.
2: Ale właśnie fascynujące jest to i ciekawe i dobre w dziennikarstwie, że musimy nałożyć tą maskę. Maskę takiego, no po prostu dziennikarza, który relacjonuje, ale nie ocenia. I to nam daje bardzo duży komfort. Nie musimy przecież wyrażać swoich opinii, nie musimy się konfrontować, jak te opinie będą odebrane. My tylko przekazujemy informacje. To nie jest wcale trudne. Myślę, że to jest bardzo uwalniające.
1: Ale z drugiej strony czasami chyba poprzez dobór słów też można zasugerować, co
2: naturalnie
1: się jednak myśli na dany temat.
2: No, dlatego to jest trudne, ale warto to robić i zachęcam do tego. Rzeczywiście, no oczywiście dobór słów jest na pewno wartościujący. I chyba od tego nie uciekniemy. Nie ma takiego katalogu słów, czy też takiego alfabetu, który byłby właściwy dla dziennikarzy informacyjnych. Jednak no pewnie trochę język prawny może jest najbardziej taki, można powiedzieć, neutralny, ale jest to, jest to trudne. Musimy jednak dotrzeć do ludzi. Musimy mówić do nich językiem, który rozumieją, którego chcą słuchać. Ale te uproszczenia czasami potrafią wieść na manowce, więc trzeba się pilnować.
1: 18.50, teraz już o tej godzinie będziemy mogli się z panią spotkać. Czy codziennie?
2: Nie, jeszcze na razie nie codziennie, na razie zaczynamy od weekendów. Muszę się trochę wdrożyć, także dziękuję bardzo. Dziękuję za zachętę i za trzymanie kciuków. Ale tak, jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądało moje spotkanie z widzami o tej porze.
1: Nie zatęskni pani jednak o kończeniu pracy o północy?
2: Ja myślę, że to się będzie jakoś wyrównywać, także nadal będzie mi to dane też. Lubię kończyć dzień, podsumowywać go, przedstawiać w takim dłuższym też ujęciu, bo tam mamy blisko
1: więcej
2: pół godziny.
1: Czasu.
2: Tak. To jak wyglądał ten dzień. Więc zachęcam, oglądajcie państwo Polsat, Polsat News i sprawdzajcie, jak ten świat wygląda z dnia na dzień.
1: A mówiła do państwa Anna Kalczyńska. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A po więcej zapraszam na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
2: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
2: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
2: arrivederci lato,
1: gdy wtem
2: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
2: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
2: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
2: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

Taka jesteś dla mnie naj, naj, naj, że tylko ciebie widzieć chcę. Bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać nie.

wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj,

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każde dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie.

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl. Reklama.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Strzelecki, Krystyn i jakiś obcy jegomość zbliżali się istotnie. Dębosz odsunął się parę kroków, by ochłonąć. Kasia zapanowała także nad sobą. Patrzyła ze zdumieniem na cudzoziemca. Średniego wzrostu, chudy, prosty i nieco sztywny, głowę miał bardzo typową. Czaszka pokryta przerzedzonymi włosami, lekko siwiejącymi, które oblepiały gładko ciemię i boki głowy. Twarz wąska, koloru kości słoniowej, szczupła i gładka, miała po bokach spływające do uszów bokobrody, zaledwo szpakowate. Wąsy wygolone, nos suchy i pod wysokim czołem osadzone oczy, głęboko ocienione krzaczastą brwią. Miał okulary w szylkretowej oprawie, założone zwyczajnie za uszy. Ubrany w czarny, długi surdut wyglądał surowo. Rękę lewą miał zasuniętą w zanadrze zapiętego szczelnie surduta. Zbliżając się do Kasi, patrzyli na nią ciekawie. Strzelecki przedstawił gościa. Profesor Bernard de Ros. Uścisnął krótko rękę Kasi. Zaprosiła go na ławkę kamienną, nie rozumiejąc skąd on i co oznacza ta wizyta. Ale de Ros zapatrzył się na platany z takim zdziwieniem, że o wszystkim i o obecnych zapomniał. Wzrok podnosił coraz wyżej i wyżej, odstępując co krok dalej i zadzierając głowę w górę na żylastej szyi. Oczy rozszerzyły mu się ze zdumienia, zachwyt odmalował się na twarzy. Stanął oddalony o kilka kroków i spojrzał na obecnych. — To są platany? — rzekł po francusku. — Cuda! Cuda! Nic podobnego nie widziałem! Nagle obejrzał się i zobaczył ruiny w całej okazałości z tym skrzydłem mieszkania strzeleckich. Ręce rozłożył jak do modlitwy. Dziwy, same dziwy spotykam w tym kraju. Niezwykłe okazy starożytności i nowe, młode talenty. To bardzo ciekawe. Zwrócił się do Kasi. Dokończę mojej prezentacji. Jestem Belgijczykiem, z zamiłowania archeolog, przy tym miłośnik zapalony i profesor sztuki. Poświęciłem dla niej życie. Usiadł na wskazanym sobie miejscu, złożył splecione dłonie na kolanach i mówił powoli. Nie zaniedbam nigdy żadnej okazji, gdy mogę przysłużyć się sztuce. Jestem jej fanatykiem i zapewne dlatego, że ją ubóstwiam, pozwala mi ona składać na swym ołtarzu coraz nowe hołdy. Odnajdę zawsze, odgadnę, a nawet przeczuję jej wybrańców. W Poznaniu znowu dokonałem jednego takiego odkrycia. Spojrzał przenikliwie w oczy Kasi. Opowiem pani, jak to było. Otóż w Pałacu Sztuki zwrócił moją uwagę chłopiec, może najwyżej 15-letni, który z tłumem chłopców ze szkoły zwiedzał salę. Tomek, zawołała Kasia, cała w ogniach. Profesor lekko drgnął. Kasia rzuciła spojrzenie szybkie na Dębosza, on skinął głową i uśmiechnął się. Profesor mówił dalej spokojnie. A zwrócił moją uwagę dlatego, że w wyrazie jego twarzy było to coś, co tylko wybraniec sztuki mieć może, a jej fanatyk odczuć potrafi. Inni chłopcy przebiegali salę, on szedł jakby we śnie, jak w ekstazie. Popychali go, ciągnęli za sobą, widocznie żartowano z niego, ale on uparcie zostawał i chował się przed nimi. Gdy patrzył na rzeźby, na obrazy, był w nim ktoś inny. Człowiek nieodczuwający go myślałby może, że to dziecko niezupełnie normalne. Zapytałem, co go tu najbardziej zachwyca. Nie zrozumiał mnie, zmieszał się i straciłem go z oczu, lecz ani przez chwilę nie przypuszczałem, aby był istotnie nienormalny. Śledziłem tę szkołę, ale zawsze mi ginął. Nareszcie niespodziewanie znalazłem go znowu. Siedział na ławce, na wprost fontanny. Skulony rysował coś na kartonie. Obserwowałem go z daleka. Gdy ktoś podchodził blisko do niego i patrzył, zatrzymując się, chłopiec wyjmował drugi karton ze spodu, rysując na nim. Gdy ten ktoś odchodził, karton szedł na spód i znowu zaczynała się praca. Zaryzykowałem. Podszedłszy, usiadłem obok niego. Manewr poprzedni powtórzył się, ale ja udałem, że zajmuje mnie gazeta, którą umyślnie rozłożyłem. On zaś po chwili powrócił do dużego kartonu. Moją już było rzeczą dojrzeć, co rysował. Otóż na mniejszym owym jawnym kartonie była świetnie odrysowana kredką fontanna. Woda spadająca obficie z dołu do góry i vice versa była w ujęciu i wykonaniu niezrównana. To mijanie się tryskających pióropuszów wody odtworzone znakomicie. Ale byłem ciekawy drugiego, ukrywanego kartonu. Ujrzałem go wreszcie. Profesor umilkł, pogładził boko brody, odetchnął głęboko i mówił wśród ogólnej ciszy: mam go u siebie w tece. Przeszedł już przez wiele rąk. Wracam do rzeczy. Otóż przezwyciężyłem nieśmiałość i skromność chłopca. To już jest odczucie się wzajemne. Na nieszczęście nie mogliśmy się porozumieć językowo. Ale rysunek nie potrzebował tłumaczenia. Rozmawialiśmy tedy na migi. Chłopak jest bardzo miły i wdzięczny, wcale nie taki dziki, za jakiego mógłby się wydawać. Przy tym inteligentny i nadzwyczaj wrażliwy. Rozmawialiśmy z sobą wybornie, bez słów. Nadszedł opiekun jego, tu obecny pan Dębosz. Skłonił głowę w stronę Andrzeja. Poznaliśmy się i dowiedziałem się o Tome Koczewa wszystkich szczegółów, które mnie po prostu zdumiały i olśniły. Profesor złożył znowu ręce na piersiach, jak do modlitwy. Mówił poważnie, patrząc w oczy Kasi źrenicami płonącymi. Pani, Tomek to olbrzymi.

0: Radio Pogoda.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja.

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nas.

może wrócił znów życiowy fart. Tyle lat miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100

ferwier. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.

Brzeg i dwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widzi.

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lata.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

105 FM. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię.

zakręte i czar i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tę rzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

to się zwykle tak zaczyna i trwa przez jeszcze kilka dni. W końcu ją rzucę.

0: nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Ła, sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Mówi Emilia Krakowska. Słuchacie Państwo Radio Pogoda.
1: Była zła, gdy zatrzasnął drzwi, w środku płacz.